W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Niech Twoje serce będzie otwarte na głos mojego wołania. Tego niedzielnego poranka moja dusza w Tobie pokłada nadzieję i czeka na Twoje słowo. Wiem, że kto pełni wolę Boga, ten należy do Jego rodziny. Więc proszę Cię, daj mi i moim bliskim siłę, abym w codzienności wypełniał Twoją wolę względem mnie. Niczym powołany celnik Mateusz, pragnę iść za głosem Twojej Ewangelii, stając się małym światłem pośród ciemności świata.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Powołanie celnika Mateusza, które opisuje dzisiejsza Ewangelia, jest pięknym przykładem ukazującym, w jaki sposób Pan Bóg patrzy na człowieka. Mateusz z racji swego zawodu był pogardzany przez innych. Jednak jedno spojrzenie mistrza, które zatrzymało się nie na zawodzie, ale na człowieku, odmieniło jego serce i patrzenie na samego siebie. Z zamkniętej komory ludzkich osądów i pogardliwych spojrzeń wypływa na głębie boskiego powołania, aby stać się perłą Boga w jego ręku. Święty Mateusz po spotkaniu z tym spojrzeniem Jezusa jako jedyny napisał dwie przypowieści o perle i skarbie. Pokazał, że Pan Bóg jest tym, który, aby nas zdobyć jako swoje perły, poświęca wszystko. Poprzez wcielenie przychodzi na ziemię i zaczyna nas szukać i nabył sobie nas na własność, jakbyśmy byli najcenniejszymi perłami i skarbami świata. Oddał za nas swoje życie, bo ma ciągle serce, które nas kocha miłością niezgłębioną. My, którzy czasami siedzimy w takich komorach celnych, pełnych pogardy i strachu, pomyślmy, że Pan Bóg jednym spojrzeniem stwarza nas na nowo. On chce nas zdobyć, nie my Jego. Ty i ja jesteśmy Jego skarbem i Jego perłą. Spójrz tylko w oczy Jezusa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LDN Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

wam wybaczyłem. Chcę dzisiaj zrzucić wór kamieni niewybaczeń, bo przecież ty wybaczyłeś mi, panie. Wybaczam wam, ludziom, wszystkim na świecie, i także proszę o wybaczenie. Wybaczam wam, ludziom, wszystkim na świecie, i także proszę o wybaczenie.

przecież ty wybaczyłeś i amen. I naucz mnie proszę wybaczać na co dzień, bo ja już jestem innym człowiekiem. I naucz mnie proszę wybaczać na co dzień, bo ja już jestem innym człowiekiem.

wielbić, dziękować ci i wdzięczność ćwiczyć. Chcę co dzień zrzucać wór kamieni niewybaczeń, bo przecież ty wybaczasz mi.

Bóg strójcy niepojęty, bogaty w miłosierdzie.

0: trosce o Kościół.
1: Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Szczęść Boże, witamy.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
1: W Krościenku świętowano 30-lecie erygowania Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła jako Instytutu Świeckiego na prawie diecezjalnym. Jakie znaczenie, książę biskupie, ma ten instytut?
2: Wpisuje się oczywiście w działalność sługi Bożego księdza Franciszka Blachińskiego, który powołał Instytut Niepokalanej Matki Kościoła w ramach ruchu Światło-Życie. Wiemy, jak ważny ten ruch jest dla Kościoła w Polsce. Myślę, że także dla różnych struktur, które tworzą rzeczywistość naszego kraju, bowiem wielu byłych oazowiczów zajmuje bardzo ważne stanowiska i państwowe, i samorządowe. To ludzie kultury, nauki. Oddziaływanie jest wciąż olbrzymie, ale właśnie ta specyfika Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, która gromadzi, Instytut gromadzi panie prowadzące życie duchowe, składające śluby, wchodzące w wymiar życia konsekrowanego, a zarazem zaangażowane w świecie. Może się okazać, że niektórzy z radiosłuchaczy są podwładnymi, a nie wiedzą jakieś szefowej korporacji albo powiedzmy księgowej albo innej pani, która należy do tego instytutu, nie patuje na zewnątrz, ale swoją postawą życia, pracowitością, kulturą, duchowością wpływa na otaczającą rzeczywistość. Taka jest idea, żeby te osoby były w świecie, pełniąc różne funkcje, realizując różne zawody, ale równocześnie, żeby podejmowały te działania jako działania ewangelizacyjne, takie preewangelizacyjne, wpływając na otoczenie, w którym podejmują takie, a nie inne działania.
1: W tym roku przypada 10. rocznica kanonizacji ojca Stanisława Papczyńskiego i z tej okazji w niedzielę ksiądz biskup będzie w Podegrodziu, zostanie odprawiona uroczysta msza święta dziękczynna. Ojciec Papczyński właśnie pochodzi z Podegrodzia. Z czego znany jest ten święty i jaki daje nam przykład dla nas, dla ludzi żyjących w XXI wieku?
2: Postać bardzo wielowymiarowa. Trudno, abyśmy tutaj omawiali różne aspekty jego życia. Warto byłoby i zachęcam do przeczytania dzieła duchowego Norma Vitae, które mimo iż powstało kilkaset lat temu, wciąż w duchowości jest to ponadczasowość. Tematy, które były poruszane nawet 2000 lat temu, cała Ewangelia Jezusa Chrystusa są bardzo aktualne. Także to dzieło, które ukazuje podstawy życia duchowego człowieka żyjącego też w świecie. Nie tylko dotyczy to osób zakonnych, kapłanów, ale wszystkich chrześcijan. Myślę, że warto zanurzyć się w to dzieło i także sięgać po inne opracowania, teksty ascetyczne, które pozostawił po sobie święty Stanisław Papczyński z racji 10. rocznicy kanonizacji.
1: Święty ojciec Stanisław Papczyński został kanonizowany przez papieża Franciszka 5 czerwca 2016 roku w Rzymie. Natomiast w czerwcu przypadają także rocznice kanonizacji świętej Kingi i beatyfikacji błogosławionej Karoliny, dokonane przez Jana Pawła II. Diecezja tarnowska to ziemia przecież świętych i błogosławionych. Jak rozwija się kult tych wyjątkowych kobiet, świętej Kingi i błogosławionej Karoliny?
2: Święta Kinga została jeszcze mocniej teraz wyeksponowana z racji uroczystości, które miały miejsce wcześniej w Warszawie, spotkanie, a teraz pielgrzymka samorządowców w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Dostrzegamy wciąż tę postać też ponadczasową, która ukazuje drogę głębokiej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem, ale także umiejętność zarządzania w oparciu o podstawowe zasady Ewangelii, nauczania Kościoła. Stąd jest nam bliska i samorządowcy sami podkreślają, iż są na etapie odkrywania tej wyjątkowej postaci i aplikowania jej osoby, ale przede wszystkim sposobu życia, funkcjonowania do własnych przestrzeni życia, przede wszystkim do posługi samorządowca w określonym środowisku gdzieś w Polsce, bo wiemy, że Polska jest też zróżnicowana, jeżeli chodzi o pewne tradycje prowadzenia różnych małych ojczyzn, służenia im, ale te rudimenta, podstawy są wciąż te same, ponadczasowe, a dzisiaj bardzo pożądane. A z drugiej strony błogosławiona Karolina, już wielokrotnie na ten temat mówiliśmy, w sposób wyjątkowy wpływająca na formację młodych ludzi dzisiaj w tym potężnym zagubieniu aksjologicznym, wciąż przywoływana, wciąż zapraszana przez młodych do swojego życia, nie tylko w środowisku diecezji tarnowskiej, ale przypomnę, wciąż ten kult błogosławionej Karoliny rozbłyska. W Polsce są prośby o relikwie, a także ksiądz kustosz, ksiądz Zbigniew Szostak wyruszył na następne tereny, gdzie błogosławiona Karolina podbija serca i umysły młodych ludzi, nie tylko na Wyspach Brytyjskich czy w Afryce. Ostatnio też ma powstać wspólnota, kaplica poświęcona błogosławionej Karolinie.
1: Księża neoprezbiterzy już wiedzą, w których parafiach będą posługiwać. Tutaj w Tarnowie było spotkanie z księdzem biskupem, było wręczenie aplikat. Jaką rolę ma pierwsza parafia?
2: Warto byłoby zebrać te wszystkie wspomnienia księży w różnym wieku i wydać to w formie książkowej. Pytanie, w jaki sposób ksiądz doświadczał i dalej doświadcza tej pierwszej parafii. Myślę, że ważną kwestią jest ta pierwsza parafia pochodzenia, bowiem każdy z nas, nie tylko mówię tutaj o kapłanach, siostrach zakonnych, ale każda osoba świecka wywodzi się z jakiejś określonej parafii, która wyznaczyła pewien kierunek życia. Jestem przekonany, że wielu z nas do końca nie uświadamia sobie tego, jak długie lata obecności w danej parafii pochodzenia, nawet gdy wyjeżdżamy gdzieś później dalej w świat, w Polskę, wpływa na nasz sposób myślenia, podejmowania decyzji. Przecież to jest formacja katechetyczna, to są kazania, to są homilie, to jest zaangażowanie w różne grupy parafialne. A więc to jest bardzo ważne dla także neoprezbiterów. Na pewno czas pobytu w seminarium, 6 lat formacji. No i wreszcie ta pierwsza parafia, gdzie samodzielnie podejmują działania jako duszpasterze i wtedy całe to doświadczenie, o którym mówiłem wcześniej, czyli własna parafia pochodzenia, seminarium, rodzina, to wszystko przenosi się już na konkretną parafię, która ma swoje zwyczaje, ma swoją duchowość, mają określoną mentalność parafianie, bo przecież niektóre z parafii sięgają 800 lat czy więcej wstecz, jeżeli chodzi o metrykę istnienia. I chodzi o to, żeby jak najlepiej wpisać się w tę parafię, wnieść w nią swoje życie, swoje doświadczenie duszpasterskie, ale równocześnie młodzi księża muszą mieć świadomość, że pierwsza parafia jest świetną nauczycielką, wychowawczynią, która także będzie ich wzbogacać.
1: Czyli rozpoczęły się zmiany personalne w diecezji tarnowskiej. Ile w tym roku ich może być tutaj i zmian proboszczowskich, księży wikariuszy?
2: Jeżeli chodzi o zmiany proboszczowskie, one będą ograniczone, dlatego że niewielu księży przechodzi wiek emerytalny, 6, może 7 parafii maksymalnie. Jeżeli chodzi o zmiany wikariuszowskie, zawsze jest ich więcej, może ich być może około 70 do 80. To wszystko jest przed nami jeszcze i oczekujemy na te zmiany, które zawsze mają duże znaczenie nie tylko dla księży, ale dla parafii, do których są posłani kapłani.
1: W audycji W Trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej, aktualnie poświęcone posłudze charytatywnej Kościoła. Jakie są najważniejsze zadania Caritas Diecezji Tarnowskiej?
2: Każda instytucja ma oczywiście swoją strukturę i Caritas Diecezji Tarnowskiej taką strukturę posiada jako instytucja instytucja prowadząca działalność charytatywną, opiekuńczą na terenie naszej diecezji, także wyjątkowo poza nią. Statut 681 określa formę działania, struktury, cele, które są podejmowane. Biskup Tarnowski mianuje zarząd Caritas diecezji tarnowskiej, na jej czele stoi zawsze dyrektor. Właśnie zarząd wraz z dyrektorem podejmuje działania, które służą realizacji statutu. Podejmują działalność bardzo szeroką, złożoną. Ja tutaj nawiążę do niektórych najważniejszych zadań Caritas diecezji tarnowskiej, mianowicie wraz z zespołami parafialnymi. Ta działalność to między innymi działalność charytatywna prowadzona w oparciu o przygotowane projekty, długofalowe programy, tworzenie i prowadzenie placówek odpowiadających aktualnym potrzebom diecezji czy konkretnej parafii, lokalnej społeczności, działalność profilaktyczna, promocyjna w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu, patologiom, degradacji środowiska, szeroko rozumiana ochrona zdrowia, życia, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony dzieci, promocja, organizacja wolontariatu w placówkach Caritas, tworzenie, wspieranie wolontariatu w parafiach, placówkach oświatowych, formacja duchowa, charytatywna pracowników oraz wolontariuszy Caritas, wspomaganie, współpraca z innymi podmiotami działającymi w diecezji, w poszczególnych parafiach, w sferze pożytku publicznego, pozyskiwanie środków na realizację swoich zadań statutowych, właśnie ze szczególnym uwzględnieniem odpisów podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem, prowadzenie akcji promocyjnych, no i także zaangażowanie tutaj środków społecznego przekazu. To tylko te podstawowe, najważniejsze zadania, cele, które realizuje Caritas diecezji tarnowskiej. Widzimy, jak potężna jest rozpiętość, jak ta działalność jest poszerzana ustawicznie i wpisuje się nie tylko w funkcjonowanie w życie Kościoła, ale różnych naszych społeczności lokalnych. Chcę w tym miejscu jeszcze raz wyrazić wdzięczność wszystkim świeckim osobom, które w ramach wolontariatu, wspierając merytorycznie, także finansowo naszą Caritas diecezji tarnowskiej, uczestniczą w tym wielkim dziele promocji człowieka, troski o ludzi chorych, starszych, potrzebujących, także wpływają na wychowanie młodego pokolenia, uwzględniając potrzebę troski o drugiego człowieka.
1: Do tego tematu wrócimy także w audycji za tydzień. Dziś dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
2: Bardzo jestem wdzięczny za wspólne chwile.
0: W trosce o Kościół.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Po reklamie.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzisiaj niedzielę. Którą to niedzielę? Ano pierwszą niedzielę czerwcową. To jest siódmy dzień czerwca. Zaczynamy folkową listę przebojów. Dzisiaj w naszym programie będą tylko utwory, które są w zestawieniu do głosowania. Nie będzie części specjalnej, no ale myślę, że będzie to bardzo przyjemny początek niedzieli. Bardzo przyjemny początek tygodnia. Zaczynamy od grupy Niedźwiedzoki, Słoneczko, 639 numer SMS-a.

Z Niedźwiedzy, czyli z okolic Brzeska, przeniesiemy się na Podhale, tam gdzie te takie bardziej wysokie góry widać i nawet całkiem wysokie i jeszcze ze śniegiem. Grupa Podhale, Starobaba, w ich wykonaniu 633 numer SMS-owy.

O tym śniegu w Tatrach wspomniałem, no bo tak Tatry wyglądały w maju, no, całe ze śniegiem. Od tygodnia nie byłem tam w tamtych okolicach, więc nie wiem, czy ten śnieg jeszcze widać, ale myślę, że jakieś resztki pewnie jeszcze gdzieś są. Na nartach się jeździć nie da. No w ogóle, jak to mówić w czerwcu o nartach? No ale taką mamy, no, pogodę. Z Podhala przeniesiemy się do Muszyny, grupa Muszyniacy, Muszyna, 662, numer SMS-owy.

Z Muszyny do Siemiechowa. Tak wiedzie nasza droga. Siemiechowianie, jakem jechał, 640 mają numer SMS-owy. Przypominam, że SMS-y wysyłamy na numer 7148, koszt złotówka plus VAT. I w SMS-ie wpisujemy rdn.folk i numer zespołu utworu, który chcemy poprzeć swoim głosem. Teraz nam zagrają Siemiechowianie, 640 mają ten numer.

Grupa Małopolanie to jest grupa z pogranicza województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, chociaż jak patrzy się na historię, na geografię, to jeszcze jest cały czas Małopolska, zresztą na etnografię też. Małopolanie, więc do widzenia, 650 numer SMS-owy. Przypominam, że SMS-y wysyłamy na numer 7148, koszt złotówka plus VAT i wysyłamy je do 21 czerwca. Do 21 czerwca też głosujemy przez naszą radiową stronę internetową. Potem tydzień później będzie podsumowania, a później już po prostu będą wakacje i wakacyjne folkowe wędrowanie. Grupa Małopolanie przed nami.

Rożnowska Dolina za chwilę nam zabrzmi. To zespół dziecięcy, a ja miałem Państwu powiedzieć i zaprosić serdecznie na jedno wydarzenie dziecięce z dziecięcymi zespołami. Dzisiaj w Łoniowej Krakowiaczek. To jest przegląd zespołów regionu krakowskiego, zespołów dziecięcych. Zresztą będą nie tylko dziecięce grupy. Warto pojechać, warto zobaczyć. W Łoniowej bardzo sympatycznie jest. Co roku tam jeździłem od lat, a teraz no w tym roku akurat być nie mogę, ale pozdrawiam serdecznie organizatorów. A my zagramy zespół jak najbardziej dziecięcy, tylko będzie to Rożnowska Dolina pod Gaickiem. 656 numer SMS-owy.

Siadaj ze na wóz. Tak jest tytuł kolejnego utworu, kolejnej piosenki. To Siedlecanki nam zaśpiewają. 663 mają numer SMS-owy. Przypominam, że głosowanie do 21 czerwca. Możemy też głosować śląc maile na adres folkmałpa.rdn.pl. Tam też warto wpisać numer utworu. Nie trzeba wpisywać tytułu, nie trzeba wpisywać wykonawcy, wystarczy numer. I tak już potem się to wszystko podliczy. A teraz już gramy Siedlecanki.

Przeniesiemy się z naszym graniem na chwilę w okolice Nowego Sącza, bo do Kamionki Wielkiej, grupa Skalnik, Kochej Mnie, taki tytuł, 667 mają numer SMS-owy. Posłuchajmy zatem, jak grają, bo Kamionka to jest taka gmina bogata w zespoły, gdzie tradycja jest wciąż żywa. Tak wiem, obiecałem jednemu dyrektorowi szkoły z Kamionki, że się do niego wybiorę. Pozdrawiam serdecznie, z braku czasu na razie proszę o wybaczenie, że nie dotarłem. Skalnik przed nami.

Skamionki, pod Tarnów, grupa Zalasowianie. Czyli jedziemy do Zalasowej. Pockaj, 641, numer SMS-owy. Mówiłem, że głosowanie trwa do 21 czerwca, no to jeszcze powiem, że głosowanie kartkami pocztowymi trwa do 22 czerwca, do poniedziałku wtedy, bo do godziny 15 czekamy w naszej redakcji w Nowym Sączu na kartki pocztowe. Przypominam, adres RDN Nowy Sącz, plac kolegiacki 4, 33 300, Nowy Sącz. A teraz już Zalasowianie i Pockaj.

Trzebuńskie kliszczaki, czyli jedziemy do Trzebuni. Kliszczacy to taka grupa, która nas od okolic Mszany do okolic Myślenic prowadzi. I tam oni mieszkają, tam śpiewają, tworzą, grają. Jakżem chodził do dzieweczki, nam zaprezentują. 668 mają numer SMS-owy. Zagrajmy zatem, to jest grupa góralska jak najbardziej.

Teraz już nie będzie grupa góralska, to będzie grupa jak najbardziej pogórzańska. Jedziemy do Jasła, więc kawał drogi od Trzebuni. Grupa Jaślanie przed nami, a tam koło Młyna. 654 mają numer SMS-owy. SMS-y ślemy na adres, na numer 7148. Pamiętajcie Państwo, koszt złotówka plus VAT i wpisujemy rdn.folk i numer piosenki, którą chcemy poprzeć swoim głosem. I Jaślanie mają 654.

0: Czas kończyć dzisiejszą folkową. Na koniec naszego programu zagramy po góralsku, ale to będzie granie po góralsku takie z bardzo zachodniej strony Góralszczyzny, bo ziemia żywiecka. Hajduk w wykonaniu tej grupy jest w zestawieniu do głosowania, ma numer 677. Tym utworem się żegnam z Państwem. Życzę dobrej niedzieli, dobrego tygodnia, samych dobrych ludzi wokół. No i po prostu niech Wam ludziska będzie dobrze. Ziemia żywiecka przed nami. Do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Zarych.
1: Muzykanci! Hajduk!

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-180 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Aneta Mleczko, zapraszam. 10 lat temu ojciec Stanisław Papczyński został uznany przez Kościół katolicki za świętego. Zakonnik pochodził z Sądecczyzny, dlatego właśnie w jego rodzinnej miejscowości, czyli w Podegrodziu, rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe. Podczas sympozjum inaugurującego obchody 10. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Papczyńskiego przypomniano niezwykły fakt związany z jego wyniesieniem na ołtarze. Publicysta Grzegorz Górny zwrócił uwagę, że oba przypadki uznane przez Stolicę Apostolską w procesach beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym dotyczyły dzieci w prenatalnej fazie rozwoju, które po modlitwie za wstawiennictwem zakonnika odzyskały życie. Jak podkreślał, to właśnie te udokumentowane wydarzenia sprawiły, że święty z Podegrodzia jest dziś dla wielu symbolem troski o życie od poczęcia.
2: Okazuje się, że dzisiaj on bardzo często jest związany z pomocą dzieciom znajdującym się w okresie płodowym w niebezpieczeństwie śmierci. Dlatego, że dwa przypadki, które posłużyły Stolicy Apostolskiej najpierw do beatyfikacji, a potem kanonizacji świętego. Były to wskrzeszenia płodów, czyli ożywienia dzieci w prenatalnej fazie rozwoju, które umarły, a następnie po modlitwie do świętego Stanisława Papczyńskiego ożyły. I to jest udokumentowane.
1: Biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Leszek Leszkiewicz podkreślał, że jubileusz dziesięciolecia kanonizacji jest ważnym czasem zarówno dla Podegrodzia, jak i całej diecezji tarnowskiej.
3: Święty Stanisław Papczyński jest taką piękną kartą naszej historii. Myślę, że te spotkania, one w dużej mierze powinny nam pomóc odkryć, że są tacy, którzy przeszli drogę tutaj na ziemi i są dzisiaj w niebie, są zbawieni, a my patrząc na nich możemy się wiele od nich nauczyć. Oczywiście każdy z nas idzie swoją drogą, ale dobrze, jeżeli ktoś nam pomaga.
1: Ksiądz prałat Józef Wałaszek, wieloletni proboszcz w Podegrodziu, świadek beatyfikacji i kanonizacji ojca Stanisława Papczyńskiego, podkreśla, że w postaci świętego zakonnika jest wiele przestrzeni, z których można czerpać.
4: Jednak bym zaczął od tego, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko na właściwym miejscu. Tak rozumienie Boga. On nie teoretyzował, nie było teorii. On ukazał Boga w życiu konkretnego człowieka. Zatem szło drugie, nauka człowieka. To, co to jest za chluba, godność. Chrześcijaninie, jesteś mistyczną świątynią Boga. Człowiek jest przesiąknięty tajemnicą Boga. To się rodzi cała nauka o człowieku, cała antropologia. To jest bardzo ważne dzisiaj dla dzisiejszych czasów. A upadku nawet kultury języka, no, taki prosty kultura języka, jak Papczyński, to jest przecież mistrz języka. Wprawdzie baroku, ale to jego sposób przepowiadania, mówienia, artykułowania rzeczy, no jest wspaniały.
1: W niedzielę o godzinie 11 w Podegrodziu odprawiona zostanie msza święta dziękczynna za kanonizację ojca Papczyńskiego, której przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerz. W radiu RDN będzie transmisja.
0: Informacje z życia Kościoła.
1: Mija 30 lat od erygowania Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła jako Instytutu Świeckiego na prawie diecezjalnym. Do Krościenka nad Dunajcem przyjechały zrzeszone w nim kobiety. Instytut podlega w kościele biskupowi Andrzejowi Jerzowi, który z okazji jubileuszu odprawił uroczystą mszę świętą w kaplicy w Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, niedaleko ośrodka Ruchu Światło Życie na Kopiej Górce. I jak mówił ordynariusz diecezji tarnowskiej, charyzmatem kobiet zrzeszonych w instytucie jest ciche i nienarzucające się dawanie świadectwa wiary.
5: Pełnią różne zawody, mają różne funkcje społeczne, a równocześnie są tutaj zaangażowane we wspólnotę i między innymi ta wspólnota wpływa na ich formację, bowiem założenie jest takie, aby w świecie być świadkiem Chrystusa, choć niekoniecznie epatują tą swoją przynależnością na zewnątrz. Po prostu swoje zachowanie, słowa, gesty, działania mają świadczyć o istnieniu innego wymiaru i podnoszenia poziomu życia społecznego, poziomu moralnego.
1: Instytut, który wyrósł jednocześnie z Ruchem Światło Życie, został założony przez księdza Franciszka Blachnickiego. Dziś 95 kobiet jest w nim zrzeszonych przede wszystkim w Polsce, ale też w Niemczech czy na Słowacji. Podstawą ich działalności jest właśnie charyzmat Ruchu Światło Życie, a podstawą życia są czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.
6: Dużo naszego zaangażowania jest też związane z samym Ruchem Światło Życie, no bo to jest taki kwiat tego charyzmatu, można tak powiedzieć. Posługujemy też w innych miejscach w kościele, w diecezjach, w synodach diecezjalnych jesteśmy zaangażowane, w pracy w katechezie, w diakoniach diecezjalnych. To, co jest ważne, że jesteśmy w centrach Ruchu Światło Życie, w tych ośrodkach, gdzie ten charyzmat jest szczególnie rozwijany.
1: Mówiła Urszula Pol, która dodaje, że podstawowym rysem duchowości Instytutu jest postawa służebna, polegająca na naśladowaniu Chrystusa Sługi i Maryi Służebnicy Pańskiej, by odnaleźć odnajdywać siebie w bezinteresownym darze z siebie. W Radłowie odbędzie się trzeci konkurs piosenki religijnej o statuetkę błogosławionej Karoliny. Zadaniem wykonawców jest zaprezentowanie dwóch utworów o tematyce religijnej. Mile widziane będą także piosenki o błogosławionej. Konkurs odbędzie się w niedzielę w Centrum Kultury, a ogłoszenie wyników i występ laureatów będą mieć miejsce podczas parafiady radłowskiej przy budynku plebanii. Parafiada rozpocznie się o 14:45 występem zespołu ludowego Radłowianie. W programie także rodzinny miniturniej w piłkę nożną, animacje dla dzieci, pokaz laserowy, konkursy z nagrodami. Wystąpi też tarnowski chór gospel. Podczas wydarzenia będzie prowadzona zbiórka charytatywna na wsparcie misji w Ameryce Południowej. Loteria Fantowa, dmuchańce, pokazy, występy, zawody i konkursy to tylko niektóre atrakcje, jakie czekają na uczestników festynu rodzinnego w parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu. W niedzielę księża zapraszają na dziedziniec jezuickiego Centrum Edukacji przy ulicy Piotra Skargi. Na scenie wystąpią m.in. młodzi artyści z tamtejszej szkoły i z Pałacu Młodzieży, zespół regionalny Janczowioki, parafialny zespół Iskierki, kapela Stece z drużbą weselnym Pawłem Fecko. Zaplanowana jest też seria różnych atrakcji. Uczestnicy będą mogli zrobić sobie zdjęcia w wozach strażackich i policyjnych, usiąść na motocyklu, przetestować strzelnicę przygotowaną przez klub strzelecki LOK, czy zobaczyć pokaz tresury psów prowadzony przez Straż Graniczną. Festyn parafialny u jezuitów trwać będzie od 11 do 19. Choć piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę odbędzie się pod koniec wakacji, przygotowania trwają od wielu miesięcy. Oficjalny plakat pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę jest już gotowy i ma konkretne przesłanie. Nawiązuje do hasła tegorocznej wędrówki, czyli posłani.
7: To jest taka katecheza w skrócie, która pokazuje ciekawy gest przekazania zwoju, na którym widnieją słowa idźcie i nauczajcie. Oczywiście to jest zaczerpnięte z Ewangelii Mateusza i mówi o posłaniu apostołów przez Jezusa. Ale uświadamia również, że każdego z nas Pan Bóg posyła.
1: Tłumaczy ksiądz Paweł Broński, dyrektor pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, która tradycyjnie wyruszy 17 sierpnia spod tarnowskiej katedry. W zeszłym roku z powodu remontu przy świątyni wszystko rozpoczęło się wyjątkowo przy kościele pod wezwaniem błogosławionej Karoliny w Tarnowie.
0: To były informacje z życia kościoła.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
2: W dzisiejszej Ewangelii padną słowa Jezusa, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wywraca to wszystko, jak to się mówi, stolik do góry nogami.
3: Tak, i przede wszystkim, co należy mocno podkreślić, daje nam nadzieję, zwłaszcza nam obu, którzy tu siedzimy. Bo to znaczy, że pomimo naszej kondycji możemy być wybrani i możemy być zwycięzcami.
2: Ale w ogóle o co chodzi? Bo tu jest mowa o powołaniu grzeszników, a nie sprawiedliwych, ale to powołanie to nie jest uszczęśliwienie, uratowanie przed potopem, osadzenie w dworku z kolumnami przy kominku. To nie jest wysłanie na wycieczkę nad morze, tylko to jest powołanie, to co?
3: Przede wszystkim zaproszenie do relacji. Zaproszenie do tego, żeby przyjść do Jezusa i pójść za Jezusem. I dać się Mu poprowadzić i w pewnym momencie też posłać tam, gdzie On chce. To jest ważne. On jest suwerenem. My nie musimy wiedzieć gdzie, dokąd i kiedy. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wejść w relację. A wszystko się dalej dzieje.
2: No i dziś będziemy pewnie ten stolik wywracać naszych przekonań różnych. Czytając Pismo Święte, zaczynamy od czytania z księgi proroka Ozeasza, rozdział 6, wersy od 3 do 6.
4: Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem Cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.

0: tym czytaniu jest taka scena wskazująca na to, że z jednej strony przyjście Pana jest pewne jak poranek, no nie ma siły, nawet śpioch w końcu się obudzi, a z drugiej strony Efraimie, Judo, miłość wasza podobna do chmur o świtaniu. Czyli po prostu się rozsiewa i znika.
1: No, zderzenie świętości Pana Boga, prawda, z naszą kondycją, z naszą grzesznością, tak, z naszym lenistwem, gnuśnością, z naszym takim notorycznym, prawda, ignorowaniem Pana Boga w naszym życiu. To jest takie doświadczenie, myślę, że wspólne ludzkości w każdym pokoleniu. Czyli to, od czego zaczęliśmy, tak? Czyli ta grzeszność nasza. Grzeszność...
0: Ale jemu to nie przeszkadza, czy przeszkadza? Nie wiem, czemu to przeszkadza.
1: No, Pan Bóg czuje się w jakiś sposób... No zraniony, byśmy powiedzieli, tak? Można tak powiedzieć, tak? Zraniony tą małością tej naszej miłości, tym, że my się mało angażujemy w relacje z Nim, że mało mu się pozwalamy zbawiać, przemieniać, kształtować. On daje nam deszcz, prawda? Przychodzi do nas, a my tak, prawda, no czasami mu łaskę robimy, że go zauważymy. Więc no, to boli, bo miłość chce być kochana, to klasyk powiedział. I dlatego... Pan Bóg nie przestaje
0: ciosać,
1: tak, żeby po prostu skruszyć może tą skorupę, która taka zatwardziała jest i się nam do tego miękkiego serca, mięśnia, ośrodka naszej miłości, którą Pan Bóg nam dał, dogrzebać. No,
0: żeby... Ciosa się najczęściej siekierą.
1: Tak, jakiejkolwiek firmy, bo ona nie była. Ważne, żeby była ostra. Może była ostra, bo wtedy jest to tak, że jest to skuteczne, tak? Tępa siekiera, no to może więcej szkody narobić niż pożytku. A Pan Bóg wie, w jaki sposób nas ciosać. Wie, w jaki sposób do nas podejść. Wie, w które miejsce dotknąć, żeby nas zatrzymać. Żeby nas jakoś tak pociągnąć ku sobie.
0: On tutaj mówi, że ciosał przez proroków, czyli po prostu... Przesyła ludzi. Wokół świat nas ciosa. Ludzie przychodzą i coś mówią. Dają swoje świadectwo. Stawiają nas w dziwnej sytuacji na przykład. My słyszymy nagle coś nas olśniewa. Jest jakieś słowo, które w nas coś zmienia. Prowokuje, denerwuje.
1: Oby. Bo o to chodzi. No, Słowo Boże, wiemy, jest żywe i skuteczne. Żywe i skuteczne. No, chyba, że ktoś się już naprawdę uprze, żeby nie dać do siebie dotrzeć Panu Bogu, no to na taki upór to nawet i Pan Bóg nic nie poradzi. Ale no, takiej postawy się wyrzekamy, takiej postawy nie chcemy. Więc jeżeli jest w nas chociażby trochę tej otwartości na to, z czym Pan Bóg do nas przychodzi, czyli na to słowo prorocze, które wypowiadane jest, tak jak Pan powiedział, nie tylko przez samo Pismo Święte, ale przez drugiego człowieka, przez okoliczności naszego życia, w których żyjemy, przez różnego rodzaju doświadczenia, które czasami nas zatrzymują w naszym pędzie nie wiadomo dokąd i każą zastanowić się nad tym, co robimy i dokąd zmierzamy. To są wszystko elementy, przez które Pan Bóg chce otwierać nas na swoją miłość.
0: I dopiero kiedy nas już ociosa, to możemy załapać, że miłości pragnę niegrwawej ofiary, bo ci, którzy są jak ta chmura o poranku, po prostu mgiełka, która się unosi, znika szybciutko, to nawet nie chodzi o to, że im jest wszystko jedno. Pewnie też. Ale to są też tacy, którzy myślą, że jak wszystko zrobią, to już mają załatwione. Tu jest powiedziane, miłości pragnę niekrwawej ofiary. Ojej, ja bym to dzisiaj nad każdym wejściem do kościoła wypisał.
1: I może warto byłoby zasugerować, co niniejszym czynimy. Bo to jest ważne, bo my podchodzimy do Pana Boga jak do takiej listy zadań, które trzeba wypełnić. Tych przykazań, które ja muszę odhaczyć, że to zrobiłem, tamto zrobiłem, tu jestem poprawny. I zatrzymujemy się na tym takim poziomie poprawności, spełniania wymagań. A zapominamy o istocie tego wszystkiego, czyli o miłości.
0: Ale nie da się miłości zapisać na liście obowiązków.
1: Nie da się, no bo miłość jest aktem woli. Czy ja muszę chcieć? Chcieć czego? Chcieć dobra. Bo miłość jest pragnieniem dobra. Więc chcieć też dobrze dla Pana Boga. Nie tylko dla siebie, ale chcieć kochać Pana Boga, to znaczy, że chcieć, żeby moje życie przynosiło dobro samemu Panu Bogu. To jest niesamowita myśl.
0: Są takie różne trudy. Trudem pewnie jest, bo tutaj mamy dwie sytuacje. Jedna to jest taka, kiedy ktoś jest daleko w ogóle od Boga, bo w ogóle się oddalił, na przykład prowadzi życie, powiedzmy sobie w cudzysłowie, niemoralne, tak? Jest daleko w ogóle od Kościoła, tam nie zagląda, jemu się Kościół kojarzy z czymś opresyjnym. I drugi to jest taki, który jak dwóch synów w przypowieści o synu marnotrawnym. I drugi to jest taki, który jest takim legalistą, wszystko robi co trzeba i czeka, aż w końcu mu skapnie spadek na głowę i będzie wtedy szczęśliwy i spokojny. I to są takie dwie sytuacje. Jedna to jest ta miłości pragnę niekrwawej ofiary, a druga sytuacja, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. To jest pytanie też o naturę grzechu. Co jest grzechem większym? Czy to, że jestem zimny i odkreślam to, co muszę zrobić, czy to drugie, że po prostu poszedłem w ogóle daleko od kościoła i wszystko jedno. Coś tam kołaczy, ale lepiej nie podchodzić, bo wtedy bardziej kołaczy.
1: Myślę, że nie ma sensu tutaj stopniować grzechów. Mhm. Wiemy, że największe przykazanie, pierwsze przykazanie dotyczy relacji z Bogiem, dotyczy miłości Boga. Tak? Więc Bóg pragnie miłości i kiedy tej miłości Mu nie okazujemy, nie dajemy Mu tej miłości, nie dajemy Mu siebie, no to jest największy problem i Pana Boga, i nasz, przede wszystkim nasz problem. Bo przecież my Panu Bogu niczego nie dodamy, pozwalając się Mu kochać i odpowiadając na Jego miłość swoją miłością, nawet jeżeli jest mała. To my jesteśmy w potrzebie. To my jesteśmy w potrzebie. Kochając Pana Boga, my na tym zyskujemy. My jesteśmy wypełnieni mocą. My jesteśmy wypełnieni światłem. My zaczynamy doświadczać tego, że nasze życie jest spełnione, jest pełne, że ma sens. Bóg nas kocha po to, żeby nas uszczęśliwiać. Ta miłość Pana Boga chce nas uszczęśliwiać. No. I im bardziej pozwalamy się Mu kochać, tym tego szczęścia będzie w naszym życiu więcej, jest więcej.
0: Za chwilę przeczytamy fragmenty z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 4, wersy od 18 do 25.
1: Bracia, Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe, miał już prawie 100 lat, i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on również wypełnić to, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie i policzone nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
0: Dziś mówimy o powołaniu, o tym też, co to znaczy być powołanym, prawda? O tym będzie jeszcze w Ewangelii. Ale Abraham jest tym, który został powołany, ba, poszedł i bardzo długo czekał. To taka próba była, prawda?
2: W ogóle długo czekał na powołanie. Miał 75 lat, kiedy Pan Bóg objawił mu się, zapraszając go do kolejnego etapu w jego życiu, zapraszając do tej przygody. Powiedział, wyjdź i pójdź do miejsca, które ci ukażę i dam ci potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. I potem rzeczywiście, zanim ta obietnica Boża się wypełniła, minęło 25 lat. Miał 100, kiedy urodził się mu syn obietnicy, czyli Izaak. Pan Bóg zaprosił Abrahama do tego, żeby poszedł za nim po to, żeby Bóg mógł się mu objawić, żeby mógł się mu dać poznać. Ponieważ wiemy, że Abraham nie znał Boga. To pochodził z kraju pogańskiego, w ogóle ludzkość, można powiedzieć, zapomniała o tym, że Bóg jedyny istnieje, więc Bóg postanowił objawić się, przypomnieć się ludzkości, zaczynając właśnie od budowania relacji z Abrahamem. I do tej relacji go zaprasza. I Abraham idzie. Można z jednej strony powiedzieć, że niewiele miał do stracenia, ponieważ w sumie jedyne, co on oczekiwał w tym momencie, to śmierć. A Pan Bóg powiedział, ja jestem źródłem życia, mam dla ciebie inny plan. Nie mam dla ciebie planu, żebyś umarł, tylko chcę, żebyś żył, żebyś żył pełnią życia. I ja ci tą pełnię dam, ale mówię, wyjdź z tego, w czym obecnie jesteś. I ten pierwszy krok był ważny, to był taki krok w ciemność. Krok, który rozpoczął długie życie Abrahama z Bogiem. W czasie tego życia Abraham odkrywał miłość Pana Boga, uczył się mu coraz bardziej ufać. Miał oczywiście chwilę upadków, chwilę wątpliwości, co wyraźnie, kiedy sobie czytamy Księgę Rodzaju, widać. Nie mógł się tego potomka doczekać. Nawet już tam z żoną i Hagar postanowili Panu Bogu pomóc w wypełnieniu tej obietnicy, z czego wynikły same kłopoty i do tej pory trwają. Ale Pan Bóg się nie poddawał i cały czas tego Abrahama kształtował, motywował go do wiary, do ufania, pomimo wszystko, aż do tego niesamowitego aktu wiary, którego Abraham dokonał, kiedy miał zamiar złożyć w ofierze swojego syna na życzenie Pana Boga, tak, na górze Moria. To był rzeczywiście akt wiary, takiej wielkiej wiary, ale on był możliwy tylko i wyłącznie dlatego, że wcześniej było prawie 40 lat życia Abrahama z Bogiem, wędrówki z Bogiem. I on znał już Boga i wiedział, że Bóg mu krzywdy nie zrobi.
0: No bo to się wydaje, że jak jesteśmy powołani, to od razu idziemy jak komandosi do akcji specjalnej odbijać zakładników. Albo udowodnić światu, że Bóg jest poprzez złożenie swojego życia na stosie, albo przez coś innego, a tu jest zwykłe życie.
2: Tak. Zwykłe życie, zwykła codzienność przeżywana w jedności z Panem Bogiem, w oparciu o Jego moc, z takim pytaniem się, Panie Boże, czego Ty ode mnie chcesz, do czego Ty mnie zapraszasz? I ta droga powoduje rozwój w nas, wzrastanie, tak? posługa, czyli wypełnianie woli Pana Boga w codzienności, wypełnianie swoich zadań w jedności z Nim sprawia, że my też rozwijamy się, wzrastamy i w tych zadaniach, i w tych naszych umiejętnościach, i talenty większe odkrywamy, bo jakieś dary charyzmatyczne się w nas objawiają, kiedy my chcemy służyć Panu Bogu, budując Kościół, dając o Nim świadectwo. Ale wszystko to się dzieje właśnie dlatego, że pozwalamy się Panu Bogu prowadzić i ufamy Mu, starając się ciągle widzieć, do czego On nas zaprasza.
0: To jest tak napisane, to jest piękne. Abrahamowi zostało policzone to, że miał nadzieję, że ufał, że uwierzył, a nam będzie policzone to, że wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. Czyli tak naprawdę nasza cała zasługa naszej wiary to jest wierzyć w Jezusa i wszystko.
2: Cała zasługa to jest w ogóle wierzyć. No właśnie, wiara jest tą zasługą. Czyli nasza odpowiedź na to, co Pan Bóg nam o sobie objawia. To jest wiara. Odpowiadam Panu Bogu zaufaniem i chcę za Nim iść. My żyjemy w czasach, w których naprawdę jest nam o wiele łatwiej. Mamy to wszystko na tacy podane. Mamy 2000 lat chrześcijaństwa za sobą. Mamy Kościół, jego doświadczenie, tradycję Kościoła, świętą tradycję. Mamy Pismo Święte, mamy sakramenty, mamy dostęp do niesamowitego źródła łaski. I mamy jeszcze ten kraj chrześcijański, katolicki, polski, w którym ta wiara od pokoleń przekazywana jest niemalże z ojca na syna. Dzisiaj z tym jest dużo gorzej. Ale mamy ogromny potencjał, ogromne obdarowanie. I chodzi o to, żebyśmy to podejmowali. Żebyśmy naprawdę wracali do relacji z Panem Bogiem. Zwłaszcza tym bardziej, im bardziej widzimy, że jesteśmy pogubieni, że to wszystko nie funkcjonuje tak, jak być powinno. Tak jak nawet my byśmy chcieli, ale w ogóle obiektywnie wiemy, że to nie jest to, o co chodzi. To nam nie daje szczęścia, nie daje nam pokoju. To jest to zachęta do tego, żeby jednak wrócić do relacji z Panem Bogiem. Żeby powiedzieć, Panie Boże, ja chcę pójść za Tobą, a nie przed Tobą, a nie zamiast Ciebie. To nie my mamy wskazywać Panu Jezusowi drogę, chociaż często tak czynimy i tak się modlimy i tak chcemy, żeby Pan Bóg był na nasze usługi i zrobił to, co my Mu tam powiemy, ale to nie jest właściwa droga, właściwy sposób, bo nie prowadzi do szczęścia. Droga do szczęścia to chodzenie z Jezusem, za Jezusem.
0: I to jest nasze powołanie.
2: I to jest nasze powołanie, podstawowe powołanie. Jesteśmy powołani do świętości, powołani do tego, żeby być w niebie. Powołani do tego, żeby być we wspólnocie, to co żeśmy sobie tydzień temu rozważali, we wspólnocie z Bogiem, z Trójcą Świętą, być w tej wspólnocie na wieczność. I realizujemy to podstawowe powołanie wspólne nam wszystkim, powołanie do świętości, realizując te różnego rodzaju takie doczesne powołania, tak? Drogi, którymi kroczymy, ale zawsze w jedności z Jezusem. Tak jak patrzymy tutaj na koniec tego dzisiejszego czytania z listu do Rzymian, uwierzyć Jezusowi to uwierzyć w to, że wszystko to, co w moim życiu jest klęską, co jest porażką, czyli moje grzechy, moje nędza, konsekwencje grzechów, że to wszystko zostało zwyciężone przez zmartwychwstanie Pana Jezusa. Że Jezus to wszystko uczynił po to, żebym ja nie musiał żyć jak niewolnik, nie musiał żyć w grzechu. Żebym nie musiał być nieszczęśliwy. Tak więc to źródło szczęścia jest w Jezusie. I dlatego, kiedy uświadamiam sobie, co On dla mnie uczynił, kim On dla mnie jest, to tym samym także uczę się rozpoznawać, jak Pan Bóg na mnie patrzy, jak ja jestem dla Niego ważny, jak cenny jestem w Jego oczach, jak wielką cenę On dla mnie, za mnie zapłacił po to, żebym ja mógł żyć życiem dziecka Bożego. Mógł żyć życiem człowieka, który już jest zbawiony, jak to święty Paweł lubił bardzo często mówić, który już jest święty. Już jest święty. Mam tą świętość dostępną przez sakramenty, przez Eucharystię. Zawsze wychodzę święty. I cieszmy się tymi momentami świętości. Cieszmy się tym, co Jezus dla nas uczynił.
0: Za chwilę posłuchamy głosu Jezusa w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 9, wersy od 9 do 13.
1: Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej. I rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
0: Pomyślałem teraz po tych słowach Ewangelii, że powołał niesprawiedliwych, ale grzeszników. Może dlatego, że pragnie miłosierdzia, a nie ofiary, a grzesznicy są w stanie lepiej zrozumieć, czym jest miłosierdzie.
2: Zwłaszcza jeżeli są w stanie uznać swój grzech i przyjść z tym grzechem do Jezusa. Tak, to prawda. Człowiek, który doświadczył swojej nędzy, swojej słabości, tego, że zostało mu to przebaczone, że został podniesiony, podźwignięty, uratowany, jest naprawdę bogatsze o to doświadczenie i ma o czym zaświadczyć wobec innych, wobec całego świata. Potrzebujemy doświadczenia Bożego miłosierdzia po to, żeby stawać się miłosiernymi dla innych, żeby to miłosierdzie nieść dalej. A miłosierdzie może przyjąć tylko i wyłącznie ten, kto uznaje swój grzech, kto uznaje swoją słabość.
0: A to nie jest tak, że wszyscy potrzebujemy miłosierdzia?
2: Zdecydowanie wszyscy potrzebujemy miłosierdzia.
0: Czyli chodzi tak naprawdę nie o to, czy jesteśmy grzesznikami też, ale chodzi o stan świadomości. Bo sprawiedliwi potrzebują tak samo jak grzesznicy, tylko o tym wiedzą po prostu grzesznicy, a sprawiedliwi być może nie wiedzą.
2: Znaczy, nie ma ludzi sprawiedliwych jako takich, tak? Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Może powiedzieć, że
0: mniej i bardziej świadomi grzesznicy.
2: Dokładnie. Im bardziej jestem świadomym grzesznikiem, tym bardziej jestem w stanie przyjąć miłosierdzie Pana Boga. Ono jest dane każdemu człowiekowi. Wręcz Kościół naucza, że na krzyżu Pan Jezus przebaczył wszystkie grzechy nam już wtedy. Ludziom, którzy byli przed Nim, byli pod krzyżem, prawda, i tam sobie różne rzeczy robili. I tym, którzy się jeszcze nie narodzili. Wszyscy mają już przebaczone grzechy. Ale trzeba to przebaczenie przyjąć. Trzeba po nie się niejako zgłosić. A przyjmujemy je, uznając, że potrzebujemy, że jesteśmy w potrzebie. Że jesteśmy grzeszni właśnie, że jesteśmy słabi. Czyli to przychodzenie, upokorzenie się przed Panem Bogiem, przyjście do sakramentu pokuty i pojednania, stawanie przed Nim w pokorze na modlitwie, czynienie rachunku sumienia. To są wszystko takie okoliczności, które sprawiają, że to miłosierdzie się na nas wylewa obficie. Bardzo obficie.
0: No to jest ciekawa historia, bo Mateusz to nie poszedł do spowiedzi do Pana Jezusa, tylko był kolaborantem po prostu. I Pan Jezus do niego przyszedł, do kolaboranta właśnie. Można powiedzieć do Volksdeutsche w jakimś sensie. Oczywiście nie wiem, czy go nie obrażam w tym momencie. Natomiast coś takiego było, że przecież on pracował dla Rzymian, prawda?
2: Tak.
0: I zdzierał pieniądze z ludzi, z Izraelitów pobożnych.
2: Tak, ale przecież Pan Jezus przychodził także do innych ludzi. Ilu tam faryzeuszy się z nim spotkało, wchodzili z nim w relacje, w dyskusje, prawda? A niczego nie osiągnęli. Niczego nie osiągnęli. Ponieważ byli zamknięci na słowo prawdy. Myślę, że to, co Mateusza wyróżnia w tym układzie, to jest to właśnie, że on musiał sobie w pewnym momencie zacząć zdawać sprawę ze swojej sytuacji. Społecznej sytuacji, swojej relacji z Bogiem w odniesieniu do prawa Bożego, do przymierza. Być może te ludzkie względy, prawda, relacje, to, że jest odtrącony przez wszystkich innych, bo przecież nikt nie chciał mieć z nim do czynienia. To był też jakiś taki element, który powoli uświadamiał mu, że potrzebuje pomocy. I kiedy Jezus do niego przyszedł, stanął przy tej komorze celnej, no to jestem przekonany, że dla Mateusza to był moment, w którym doświadczył miłości. I dlatego poszedł.
0: No właśnie, tu jest napisane to mocne: wstał i poszedł za nim. To wszystko.
2: Tak jest. A wszystko, co dalej się dokonało, tak? To był początek, to ten pierwszy krok Abrahama. Wyjść i pójść. A reszta jest w rękach Pana Boga.
0: Został ewangelistą.
2: I apostołem. I świętym. Czyli jego życie zostało spełnione, osiągnął cel swojego istnienia. I to jest niesamowite, ale osiągnął go idąc za Jezusem, pełniąc jego wolę.
0: To ciekawe, bo przecież kiedy wychodził z tego swojego kantoru, to naprawdę kompletnie nie wiedział, czego się może spodziewać. Nie wiadomo, czy wcześniej coś o Jezusie wiedział, czy o nim nie wiedział. Nawet jeśli nie wiedział, to lepiej, bo oznaczało to, że poszedł po prostu za prostym impulsem serca. Mm-hmm. Był w stanie ze względu na ten impuls dokonać zmiany życiowej. Uwierzę.
2: Albo jeszcze dalej bym powiedział, nie tyle dokonać zmiany życiowej, ile otworzyć się na zmianę, które Jezus chciał dokonać w jego życiu. Ja bym te akcenty trochę tak przekładał, tak, że z mojej aktywności, z tego, co ja mogę i co potrafię, na to, co Jezus chce uczynić w moim życiu. Abraham, kiedy ruszał w drogę za Panem Bogiem, on również nie miał bladego pojęcia, czego się spodziewać. Każdy z apostołów, którzy szli za Jezusem, każdy ze świętych, którzy zdecydowali się za Nim iść, no nikt z nas, idąc przez życie, nie wie, czego się może spodziewać. My nie wiemy, co będzie jutro.
0: Czyli ci, którzy nie mają bladego pojęcia, mają, jak to powiedzieć, najwyższe kompetencje.
2: No coś takiego, tak? Jest takie żartobliwe powiedzenie, że jeśli chcesz Pana Boga rozbawić, powiedz mu o swoich planach, tak? No my sobie różne rzeczy planujemy i oczywiście dobrze, że mamy plany i dążymy do jakichś, stawiamy sobie jakieś cele i staramy się je zrealizować, bo to też stymuluje nasz rozwój. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy za cel swojego życia postawili sobie osiągnięcie świętości. To wtedy wszystkie te doraźne, doczesne cele, które sobie stawiamy, one będą podporządkowane temu najważniejszemu celowi, będą mnie do tego celu zbliżały i też będę je realizował. I nie będę w nich szukał siebie, ale szukał Boga. I nie będę próbował ciągle zagarniać do siebie i budować pomnika swojej własnej pychy, ale będę starał się, naśladując Jezusa, czynić dobro wokół siebie, dzielić się tym, co Pan Bóg mi dał.
0: Pójdź za mną. No, każdy słyszy te słowa inaczej?
2: Każdy będzie je zawsze rozumiał w kontekście swojego własnego życia. Myślę, że najczęściej je odnosimy do powołania do życia kapłańskiego czy konsekrowanego. Ale ponieważ przypuszczam, że tutaj wśród słuchaczy nie ma zbyt wiele osób żyjących w kapłaństwie, a może są te, które są powołani, a jeszcze nie odkryli tego powołania, to jak najbardziej może to słowo będzie takim poruszeniem, żeby pójść do seminarium albo pójść do jakiejś wspólnoty zakonnej. Ale każdy z nas, żyjący samotnie, żyjący w małżeństwie, będący w stanie wdowieństwa, czy będący dzieckiem, czy uczniem, czy studentem, każdy z nas te słowa Jezusa powinien usłyszeć jako zaproszenie do relacji z Nim. Bez względu na to, co później się jeszcze w życiu wydarzy, jaką drogą będziemy kroczyli, jak ono będzie wyglądało. Bo Jezus chce, żebyśmy szli za Nim i w małżeństwie, i w kapłaństwie, i w życiu konsekrowanym, i w życiu samotnym, i w życiu wdowy.
0: To jest taki paradoks, Boży paradoks, że jeżeli nasze życie być może jest po ludzku słabe i nam to nie idzie, jesteśmy zakręceni, zagubieni pewnie i może w kropce, to Pan Jezus mówi: świetnie, no to zwijaj kantorek i come on.
2: Tak jest. To jest konkret. Pan Jezus jest konkretny i zaprasza nas do konkretnego stylu życia. Ten styl życia jest opisany nam na kartach Ewangelii, jest ukazany nam w świadectwie świętych. Jest to życie człowieka, który wybierając Jezusa, ogłaszając Go Panem swojego życia, stawiając Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, czy ucząc się, starając się stawiać Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, powoli coraz więcej spraw odnosi do Jezusa. I dlatego odnosząc je do Jezusa, doświadcza tego, że Jezus w tym wszystkim jest obecny, że Jezus podpowiada, pokazuje drogę, zachęca, stymuluje. No, pomaga przekraczać te różnego rodzaju ograniczenia, pomaga się nawracać, pomaga przebaczać, pomaga miłować, pomaga wypełniać swoje obowiązki, zadania. Bo jest z nami, jako nasz brat, jako nasz przyjaciel, jako ktoś, kto jest nam bliski, kto nas rozumie, komu na nas zależy.
0: Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, powiedział Pan Jezus i to jest do nas. Bardzo Państwu dziękujemy dziś za to spotkanie. Gdyby ktoś chciał wesprzeć powstawanie tych audycji, to serdecznie zapraszam. Strona radiowarszawa.com.pl, hasło Wspieraj Nas. Zakładka Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Po reklamie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Baż pięknie was pozdrowią moi ściewy z kazalnicy łokotnickiej, spod Turbaca, Gorca, Lubonia, na Sygmagórek i piękny widokom na Tatry, kajs jest śnieg jest widoczny, na Sebeskidy i Pioniny. Mój ściewy, dzisiaj jest tak zwana dziesiąta niedziela zwykła w oktawie Bożego Ciała, kiedy razem chcemy medytować nad świętą Ewangelią, którą usłyszamy dzisiaj w naszych kościółeckach. A jest to Ewangelia według świętego Mateusza. Tak pisał: kiedy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał też i człowieka siedzącego w kłomorze celnej, miał ta imię Mateus, i rzece ku niemu: pójdze ta za mną. On wstał i poszedł ta za nim. A kiedy Jezus siedział w chałupie za stołem, przyszło też i wielu celników i tak grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. I widzieli to faryzeusze i gadali do jego uczniów: czemu to ta waski nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On ta usłyszawszy to rzece im: gdyć nie potrzebują lekarza zdrowi, jeno ci, którzy się źle mają. Idźcie sta i starajcie się ta zrozumieć, co to ta znaczy, co raczej miłosierdzia niż ofiary. Gdyć ze mnie przyszedł powołać sprawiedliwych, jeno grzeszników. Moi pokochani, piękne daje świadectwo Pan Jezus o tym, co w życiu jest niejako najważniejsze. Przychodzi ku nam grzesznikom, nie tych sprawiedliwych, ale nos powołał i daje nam te wielkie łaski. My, jak ten dzisiejszej Ewangelii Mateusz, tyśmy są powołani, co by my szli za Jezusem, moi ściewy. Idźmy ta w naszych troskach, radościach, smutkach, w naszych codziennym powołaniu. To wszystko, co dźwigamy, to my też, jak ten Mateusz. Trzeba, no moi ściewy, pięknie pytać Jezusa, czyli prosić, co by On przychodził u naszym zagrodom, aby Jezus też zasiadł do stołu w naszej duszy, co by Jezus nam błogosławił, ten eucharystyczny, gdyć moi ściewy trwa ta piękna oktawa Bożego Ciała. Przepiękny czas, kiedy Jezus wychodzi spozierać na nasze zagrody, nasze domy, gazdówki, na to wszystko, czym my żyjemy, moi ściewy. Te barwne nasze, można powiedzieć, procesje przeszły przez nasze miasta, nasze wioski. My tutaj, mimo że tak trosecku siąkło, trosecku gdzieś tam persiło, byliśmy i w Boże Ciało, i w tą oktawę, wokół kościółka chodzimy. I to jest piękne. Te stroje góralskie mają coś do siebie, że jakoś człowiek taki raźniejszy. Ale też i wasze te swoje piękne stroje góralskie, lachowskie, krakowskie, zagórzańskie i choć jakie, kiedy ubieracie się, to jest piękny znak. Zachęcam was, moi ściewy, co byście na te procesje się pięknie ubierali w te wasze regionalne stroje. Bóg wam za to piękne świadectwo. Często w czasie tej procesji śpiewamy tą piękną pieśń, który napisał Karpiński już w XVIII wieku. Zróbcie mu ta miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodź i jak ze się jego dzieciom powodzi. Łotoc go w koło rzeso wybrano, przed twoim Bogiem zginoj kolona. Pieśń chwały jego śpiewaj z weselą, łon twoim ojcom, łon przyjacielom.
Nie dosyć było to dla człowieka, że na ołtarzu co dzień odseko. Som ludu swego odwiedzo ściany, bo pragnie bawić między ziemiami. I ta ostatnia zwrotka: niesiemy ci błoze, niesiemy, do wojną łaski serca ci dajemy. I tej zamiany między stronami niebo i ziemia będą świadkami. Tak, moi siebie, Pan Jezus nam daje się. My mu dajemy siebie, nasze kruchości, słabości, a on daje nam chwałę, swoją łaskę. I to jest przepiękne. Kiedy Jezus poziera na nas tej pięknej monstrancji i my spozierajmy na Niego. Adorujmy Go w naszym serduszku. Spozierajmy, jak te dziesiątka sypią te kwiateczki. Jak to piękne te dzieciątka uśmiechają się. Jak te dzieciątka też spozierają. Dziękuję Wam, dorośli, za to świadectwo i Paniom, którą noszą te feletrony, sztandary i Panom, którą noszą te piękne baldachimy i te inkse, jakieś figury. To jest nas nie tylko pokaz tradycji, ale życie piękne nasze duchowe. Niech Pan Jezus Eucharystyczny syczki Was przytuli. Niech to Jego boskie serce, gdyć najbliższy piątek czcimy ta uroczystość Najświętszego Serca, uogarnie Was swoją miłością. A w sobotę, kiedy będziemy czcić niepokalane serce Maryi, będę się modlił, co by ta Matka Boska prowadziła Waszą codzienność. Chorych, cierpiących uogarnią modlitwą i kiedy idę z Jezusem Eucharystycznym, kiedy te dzieciątka sypią te kwiateczki, będę o Was pamiętał. I będę prosił, pytał Jezusa, co by Wam też pobłogosławił w Waszych chałupach, moi ściebie. Dziękuję Wam za to trwanie przy tej audycji i za to, że na każdym niejako kontynencie nas słuchać i przez radio, i przez internet. To jest niesamowite, jakie piękne świadectwa teraz dajecie, kiedy i teraz właśnie na Boże Ciało były ludziska z Ameryki, Chicago, New Jersey i z Warszawy, i z Krakowa, kiedy wspominali, że przez internet nas słuchają. To jest radość. Moi pokochani, idźmy z radością ku Chrystusowi Eucharystycznemu, a On nam ta pobłogosławi. Ostańcie mi ta zdrowi, Boże Was tak prowadz, Wasz pięknie Was pozdrawia, ksiądz Stanisław Kłowalik, proboszcz z Łokotnicy Górnej.

Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 11, łączymy się z Kościołem Świętego Jakuba w Podgrodziu, skąd transmitować będziemy mszę świętą. W dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ordynariusz diecezji tarnowskiej, biskup Andrzej Jerzy.

Ekscelencjo, dostojny księże biskup i ordynariuszu, w imieniu parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz całej wspólnoty wiernych zgromadzonych w podegrodzkim sanktuarium witamy Cię ze wzruszeniem i z radością. Twoja obecność jako pasterza Kościoła Tarnowskiego jest widocznym znakiem łączności z Chrystusem i apostołami. Umacnia nas w jedności wiary i nadaje dzisiejszej liturgii podniosły charakter. Spotykamy się w sercu ziemi, która wydała wielkiego, niezłomnego i wiernego świadka Ewangelii. Świętujemy 10. rocznicę kanonizacji świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, naszego rodaka, syna sądeckiej ziemi i założyciela zakonu Marianów. Dzisiejsza rocznica to dla nas czas wielkiego dziękczynienia za tamte wydarzenia. Miniona dekada pokazała, jak żywe i aktualne jest jego dziedzictwo. Uczymy się od ojca Stanisława bezgranicznego zaufania Bogu, miłości do Matki Bożej, Maryi niepokalane poczęcie, szacunku i obrony życia dzieci nienarodzonych, modlitewnego wsparcia dusz w czyśćcu cierpiących i miłości ojczyzny. Czcigodny księże biskupie, niech Duch Święty, którego czcicielem był nasz święty rodak, obdarza Cię swoimi darami na całą Twoją posługę biskupio w naszej diecezji. Szczęść Boże, witamy w Podegrodziu.

5 czerwca 2016 roku, czyli 10 lat temu w Rzymie, papież Franciszek ogłosił Kościołowi na całym świecie, że ojciec Stanisław Papczyński, pochodzący z Podegrodzia, jest świętym. Niezwykłe to wydarzenie dla podegrodzkiej parafii i wielkie wyróżnienie dla naszej diecezji. Księże biskupie Andrzeju, pasterzu naszej diecezji, jesteśmy wdzięczni, ponieważ dla Ciebie to wydarzenie kanonizacji sprzed 10 lat jest dobrą nowiną, którą ogłosiłeś tydzień temu, przesyłając zaproszenie do każdej parafii naszej diecezji. Jest w nas wielka radość, że dzisiaj jesteś z nami w Podegrodzkim Kościele, by dziękować Bogu za dar kanonizacji i na nowo ukazać, że ten święty z XVII wieku jest wzorem postępowania i darem dla Kościoła dzisiaj. Witamy i prosimy, módl się za nami, byśmy zachwycając się świętymi, chcieli ich naśladować.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Drodzy siostry i bracia, radość jest wypisana na Waszych twarzach. Pamiętam, dziękczynienie zaraz po kanonizacji przyjęliście tutaj z otwartością, gościnnością osoby z całej Polski, bardzo licznie zgromadzone. Powtarzali, co za życzliwi, otwarci, gościnni, miłujący ludzie z taką potężną wiarą. To jest dziedzictwo wielu wieków, to, że jesteście tacy, jacy jesteście. Także wpisuje się w to postać świętego Stanisława Papczyńskiego, waszego rodaka. Gdy wchodziłem przed chwilą z procesją, widziałem te radosne, uśmiechnięte twarze. Ludzie, którzy potrafią świętować swoje istnienie w świecie, świętować swoje rodziny, małżeństwa, wielkość tego miejsca, życie parafialne, osobę waszego rodaka, świętego Stanisława ze Szczepanowa. W czasach miałkich, smutnych, bez wyrazu, wydaje się z zagubionym sensem życia, obumierania Europy i także niektórych obszarów Polski, jesteście takim miejscem nadziei, że tutaj rozpocznie się może jakaś duchowa odnowa. Głęboko w to wierzymy. I dlatego znowu pojawia się ponadczasowa postać świętego, który będąc wierny Bogu i człowiekowi zawsze będzie nam wskazywał właściwy kierunek. Pragnę dzisiejszą Eucharystię celebrować jako dziękczynną za dar kanonizacji świętego Stanisława Papczyńskiego. Modlę się w intencji wszystkich was, każdej, każdego z osobna, i także przybywających pielgrzymów, abyśmy to wielkie dziedzictwo, które nosimy w sobie, przenieśli dalej. Dziedzictwo wiary, nadziei i miłości. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry.

Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek. Jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem Cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe. Miał już prawie 100 lat. I że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocny jest on również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało zapisane nie ze względu na niego samego, ale ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto słowo Boże.

grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co to znaczy. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie wszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Czcigodni bracia w kapłaństwie, drogie osoby życia konsekrowanego, drogie rodziny, małżonkowie, starsi, młodzież, dzieci, drodzy radiosłuchacze naszego radia diecezjalnego RDN. W kościele San Luigi dei Francesi w Rzymie znajduje się obraz Caravaggia przedstawiający powołanie świętego Mateusza. O tym właśnie wydarzeniu opowiada Ewangelia, której wysłuchaliśmy. Na wspomnianym obrazie Caravaggia Jezus wpatruje się w Mateusza niejako tak jak łowca w swoją ofiarę. A Mateusz nie potrafi uciec przed tym wzrokiem i godzi się na schwytanie. Chcesz właśnie mnie? Zdaje się mówić Mateusz dotknięty promieniami światła. Spojrzenie Jezusa jest z jednej strony przeszywające, wnikające w głębie osoby, ale z drugiej strony jest to spojrzenie wyzwalające, oferujące akceptację i miłość, oczarowujące i wywołujące fascynację. Każdy z nas, niezależnie czy jesteśmy duchownymi, osobami konsekrowanymi, jesteśmy powołani w taki sposób przez Chrystusa, abyśmy byli świadkami Jego osoby w świecie. Pewne wydarzenia czy też spotkania z danymi osobami potrwają na zawsze i całkowicie, także nie zdoła już żyć tak jak dawniej. Mogą to powiedzieć o sobie małżonkowie, którzy tutaj siedzą. Spotkanie drugiej osoby zmieniło całkowicie wasze życie i życie waszych dzieci, które poczęły się z tego małżeństwa. Ale takich ludzi, którzy potrafią fascynować, pociągnąć, mamy wszędzie. Są wśród strażaków, są wśród koła gospodyń wiejskich, są wśród dyrygentów chóru, są wśród naszych nauczycieli, wychowawców, naszych kolegów, koleżanek w pracy. To wezwanie jest szczególne, jeżeli chodzi o osobę Jezusa Chrystusa. On jest wyjątkiem na drodze każdego z nas. I zaprasza nas do relacji osobowej. Zaufaj mi. Porzuć swoje kalkulacje, lęki i swój świat. Pozostaw wartości, którymi kierowałeś się do tej pory i otwórz się na nowe, które ukażą ci prawdziwe życie. Jezus pragnie ukazać Mateuszowi nowy ideał i zaprosić do innego stylu życia. I równocześnie to wezwanie kieruje do nas wszystkich. Kiedy przez pryzmat tego fragmentu Ewangelii patrzymy na życie świętego Stanisława Papczyńskiego, to dostrzegamy, jak pójście za Chrystusem nadało jego życiu taki styl i taki wymiar, jakich sam by się nie spodziewał. Ponieważ zaufał Bogu i pozwolił się mu prowadzić, dlatego Bóg dokonał przez niego tak wielu rzeczy. Bardzo znamienne jest to, że rozwój kultu świętego Stanisława Papczyńskiego przypada właśnie na XXI wiek. I to na skalę, jakiej nie było wcześniej. Przez długi czas, ponad trzy wieki, mimo wielu niesprzyjających okoliczności, pamięć o ojcu Stanisławie Papczyńskim trwała pośród wiernych. Za jego życia dokonywały się różne cudowne wydarzenia. Miał wizję przyszłych zdarzeń, otrzymywał wizję czyśćca, wypraszał innym wiele łask. I to, co działo się za jego życia na ziemi, z różnym nasileniem, trwa także po jego śmierci. Zadziwia mnogość i różnorodność łask wyproszonych przez świętego Stanisława Papczyńskiego u Boga. Każdy święty jest szczególnym znakiem Boga dla czasów, w których żył.
ale też każdy święty niesie ze sobą ponadczasowość. Jest znakiem tego, jak wielkich dzieł może dokonać łaska boska w człowieku, który ją przyjmie i z nią współpracuje. O tym oddziaływaniu między innymi w powitaniu mówił pan Jan, wymieniając, w jaki sposób dzisiaj także wpływa na nasze życie święty Stanisław Papczyński. O czym przypomina i do czego wzywa nas na tym konkretnym etapie dziejów, na którym się znajdujemy, święty Stanisław Papczyński? Przede wszystkim przypomina nam o prymacie Boga, o tym, że On powinien być w naszym życiu najwyższym dobrem. Bóg obdarzył nas wielką miłością. W Jego oczach jesteśmy mistyczną świątynią, poświęconą Bogu przez chrzest święty. Po doświadczeniu grzechu mamy konsekrować tę świątynię, jaką jesteśmy, także przez sakrament pokuty i pojednania, umacniać przez Eucharystię, ozdabiać dobrymi uczynkami, uczynkami miłosierdzia. Trzeba nieustannie strzec w sobie dobro i duchowe piękno. Wbrew pozorom trzeba dużo sił i trudu, żeby podtrzymywać trwanie czegoś dobrego, niż na przykład by wprowadzać wciąż coś nowego. Okazuje się bowiem, iż dobro i prawda same się nie eksponują. Nie działa tu żaden automat, ale stale trzeba o nie walczyć i je pielęgnować. Choć dobra i prawdy zlikwidować się nie da, można je jednak skrywać, rozpuszczać w morzu wątpliwości albo zmuszać do milczenia, choćby stosownymi paragrafami. Zauważamy dzisiaj, że współczesna kultura dotkliwie niszczy małżeństwa, rodziny, proces wychowania, edukacji dzieci i młodzieży, wpływa na osłabienie społeczeństw pod względem także patriotycznym, narodowym, kulturowym. Dlatego niemal instynktownie powinniśmy reagować na te niszczenia nas samych. Mamy do tego prawo, jesteśmy do tego wezwani. Dlatego trzeba zdecydowanych działań z naszej strony, aby te wielkie dobra, które nosimy w sobie, nie zostały przez nas utracone. Jak możemy sobie pomóc? Przede wszystkim trzeba ukazywać sens trwania przy Bogu, który jest źródłem prawdy i dobra. Trzeba pobudzać w innych potrzebę tego trwania. Niedawno zakończył się miesiąc maj, w którym mamy piękną tradycję nabożeństw majowych. Bardzo wymowny jest zwyczaj nabożeństw majowych odprawianych przy kapliczkach, nieraz znajdujących się przy domach, gdzie indziej na skrzyżowaniach dróg albo gdzieś w plenerze. Przy nich gromadzą się ludzie i śpiewają litanię loretańską. Dzięki Bogu ten zwyczaj jest wciąż żywy i podtrzymywany w naszej diecezji, i to nie tylko przez starszych, ale również młode pokolenia. Zawsze się raduję, gdy widzę, przemieszczając się przez diecezję, jak w różnych miejscach, punktach to nabożeństwo jest celebrowane przez całe wspólnoty. Sam się też raduję z faktu, że przy moim domu rodzinnym, gdzie wybudowałem kapliczkę na 2000 rok, gromadzą się też sąsiedzi, rodzina, przyjeżdżają, przychodzą, modlą się. To bardzo ważne, bardzo budujące. Kiedy różni ludzie przejeżdżając widzą modlących się przy kapliczkach, to zawsze
w jakiejś mierze przypomina im to o Panu Bogu. Trwanie przy tej tradycji naprawdę buduje siłę naszego narodu, wpływa na jego moralne odrodzenie. A to tylko jeden z niewielu przykładów naszej siły duchowej, którą w sobie nosimy. Przed laty błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński powiedział, że ostoją trwania przy tym, kim jesteśmy, stała się silna w narodzie polskim tradycja katolicka. I podkreślił, że w konfrontacji z programowym ateizmem wyszliśmy w większości zwycięsko, nie dzięki inteligentom, choć zdarzali się tacy, którzy byli tutaj zdecydowani, nieuchronni i ponosili tego konsekwencje. Ale prymas podkreśla, że bardzo wielu z nich współpracowało z reżimem, wysługiwało się mu. Podkreśla, że wyszliśmy zwycięsko z konfrontacji z tym programowym ateizmem dzięki kobietom, które pod krzyżem i przy kapliczkach wypraszały wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii dla siebie oraz dla swoich rodzin. To dzięki nim i tym wszystkim, którzy trwali przy Bogu, Polska mogła się wtedy odrodzić i odradzać. Tutaj, w Podegrodziu, w rodzinnej parafii ojca Papczyńskiego, która liczy sobie już ponad 1000 lat, mocniej czujemy wagę dziedzictwa religijnego. Początki Podegrodzia sięgają zarania chrześcijaństwa w Polsce. Bardzo się cieszę, że 10. rocznicę kanonizacji obchodziliście tak uroczyście przez piątek, wydarzenie nasycone właśnie takim namysłem intelektualnym nad naszym dziedzictwem w postaci bardzo bogatego sympozjum. Cieszę się, że wczoraj nasza parafia ujawniała to bogactwo też kulturowe, festyn, inne wydarzenia. Kiedyś rozmawiałem z osobą odpowiedzialną w Ministerstwie ze Sprawy Kultury. Podkreślała ta osoba, że no tutaj Nowosądeczyczy, znali Manowszczyzna, no to jest kwitnąca kultura. Tylu artystów, tyle zespołów, kapel. Nie spotkamy w innym regionie Polski. No to tutaj tętni kultura, tak bardzo piękna, zróżnicowana, to widać w stroju, w śpiewie, we wszystkim. To jest wielkie bogactwo. A dzisiaj chcemy uwielbiać Boga za dar kanonizacji i także tego wielkiego dziedzictwa, które nosimy w sobie. Bez tego ewangelicznego fundamentu nie byłby możliwy dzisiejszy obraz Polski i Polaków, jej kulturowego i religijnego dziedzictwa, które wyznacza naszą tożsamość pośród innych ludów i narodów. Trzeba zatem dbać o to wielkie dziedzictwo, trzeba ukazywać sens trwania przy Bogu, który jest fundamentem trwałości. Nie możemy poddawać się pseudowartościom, które wcześniej czy później się skompromitują. Nie można paktować ze złem dla chwilowej korzyści czy spokoju. Kilka lat temu gościł w Polsce prymas Holandii, kardynał Willem Jacobus Eijk. Jego wizyta budziła duże zainteresowanie, bo wielu ludzi ciekawiło, co się stało z Holandią, z tak pięknym niegdyś duchowo krajem, który jeszcze 60 lat temu dostarczał największą ilość misjonarzy na świecie, miał pełne kościoły. Sam kardynał Eijk opowiada, że jego dzieciństwo związane było z widokiem ogromnej ilości ludzi wysypujących się z kościołów po niedzielnych mszach świętych. Katolików odświętnie ubranych, radosnych. Teraz te kościoły opustoszały i nieraz są sprzedawane. Kiedy ludzie pytali kardynała, co się stało, że w przeciągu jednego pokolenia tak żywotny kościół obumarł,
Ksiądz kardynał wskazał kilka głównych przyczyn. Przede wszystkim zaznaczył, że dla wielu katolików ważniejsze niż wiara, nadzieja i miłość okazały się samorealizacja, emancypacja, dialog, pluralizm, tolerancja. Negowano przy tym sensowność takich wartości jak poświęcenie, wyrzeczenie, prawda obiektywna czy autorytet prawa naturalnego. Do tego doszło spłycenie roli Kościoła do działań czysto socjalnych, społecznych, charytatywnych, którymi tak naprawdę powinno się zajmować państwo, samorządy, bo Kościół ma główną rolę historiozbawczą, ma służyć zbawieniu człowieka. Wtórnie działalność charytatywna, społeczna, kulturalna, to wszystko prawda. Przestano kłaść nacisk na to, co najważniejsze, czyli budowanie osobistej, mocnej relacji katolików z Jezusem Chrystusem. Zaprzestano dbania o pogłębienie życia sakramentalnego, o osobiste zakorzenienie w Chrystusie. Drodzy, dostrzegamy wyraźnie, że takie same procesy zachodzą w wielu innych kościołach lokalnych, także w Polsce. Przestaje się liczyć prawda objawiona przez Boga, a jej miejsce zajmują samorealizacja, pluralizm, źle pojęta tolerancja, nierzadko również wobec zła. Gdy patrzymy na osobę naszego świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, to dostrzegamy nade wszystko jego mocne zakorzenienie się w Bogu. I dzięki temu otwiera się wspaniała perspektywa godności, świętości i piękna życia każdego człowieka. W Bogu objawia się najważniejszy i ostateczny cel naszego życia. Trzeba o tym celu nieustannie pamiętać. Logika chrześcijańska ukierunkowana jest na wieczność. Naszym celem jest zbawienie wieczne. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Pyta Jezus każdego z nas dzisiaj, tutaj. Trzeba też w życiu stawiać sobie jasne, dobre cele. W gruncie rzeczy pragniemy w życiu tylko jednej rzeczy – szczęśliwego życia i to na trwałe, na zawsze. Szczególnie w okresie przeżywanej obecnie oktawy Bożego Ciała uświadamiamy sobie, że Bóg, znając te dogłębne nasze ludzkie poszukiwania, wychodzi naprzeciw i daje nam pokarm, który jest prawdziwym pokarmem zapewniającym życie i to życie wieczne. Przypomina, że Chrystus w przemianie eucharystycznej dokonuje dla nas czegoś bardzo ważnego. Wchodzi w głęboką relację z nami i otwiera nas na określony cel. Na cel, w którym wszyscy ostatecznie do końca możemy się zrealizować. To życie wieczne z Bogiem. Umiłowani, dziękujemy Trójjedynemu Bogu za ojca Stanisława Papczyńskiego i dar jego kanonizacji, która odbyła się dekadę temu. Radujemy się tym, że diecezja tarnowska jest żyzną ziemią świętych i błogosławionych. Kto wie, może wśród tych dzieci, młodzieży, starszych kiedyś pojawią się nowi święci wyniesieni na ołtarze. Nikt z nas nie wie, a może ci święci ukryci, którzy codziennie przemieniają oblicze tego świata. Modlimy się o to, by nasza diecezja, to miejsce, nasza parafia nadal pozostawały tym, czym są, miejscem obecności Boga i dynamicznie rozwijającego się człowieka mocą Bożego prawa. Odkrywajmy wciąż na nowo sens trwania przy Bogu, który jest źródłem prawdy i dobra, który jest naszym najważniejszym celem życia. Amen.

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stwórcę.

Christ.

0: przez wstawiennictwo świętego ojca Stanisława Papczyńskiego zanośmy do Boga, naszego dobrego Ojca, wspólne modlitwy i błagania.
1: Módlmy się za papieża Leona XIV, biskupów, kapłanów i diakonów, aby prowadzili lud wierny drogami Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za obecnego wśród nas księdza biskupa Andrzeja Jerza, który dzisiaj przewodniczy tej Eucharystii. Niech Duch Święty prowadzi go w posłudze pasterskiej, obdarza zdrowiem i siłami, aby z oddaniem i mądrością przewodził powierzonej mu owczarni. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich dobroczyńców naszej parafii, którzy przez swoją modlitwę i ofiarność wspomagają krzewienie kultu świętego Stanisława Papczyńskiego, aby otrzymali obfitość Bożego błogosławieństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, polecanych w tej mszy świętej Joannę i Pawła Ciągło, którzy przeżywają 40. rocznicę ślubu, oraz Julię Migacz w 18. rocznicę urodzin, aby przykład życia naszego rodaka, świętego Stanisława, umacniał w nas wolę dążenia do świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za siostrę Kingę Konstanty, która w zeszłym tygodniu złożyła wieczyste śluby zakonne oraz o nowe, święte powołania do służby Bożej w Kościele, aby i z naszej parafii nie brakowało gotowych poświęcić się służbie Chrystusowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie wszystkich zmarłych parafian, polecanego w tej mszy świętej, świętej pamięci Zbigniewa Jareckiego oraz za wszystkie dusze przebywające w czyśćcu, aby wsparcie ich orędownika, świętego Stanisława, skróciło czas oczekiwania na niebieską chwałę. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych w tej świątyni, abyśmy wyróżnieni łaską wielkiego daru, jakim jest kanonizacja świętego Stanisława Papczyńskiego, potrafili ożywiać sobie miłość do Boga i naszych bliźnich. Ciebie prosimy.
0: Boże, w Trójcy Świętej jedyny, który dałeś nam świętego Stanisława jako patrona i wzór do naśladowania, udziel nam wszelkich łask potrzebnych na drodze budowania jedności i pokoju. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszą posługę. Przyjmij dary, które Ci składamy i pomnóż naszą miłość ku Tobie. Przez

Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddalił od Ciebie, aby

ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz swój lud, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy

nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Jakubem, świętym ojcem Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Jego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

0: Módlmy się. Miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi na prawą drogę przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Nie trzeba siadać, nie będzie długo. Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński przypomina nauczanie Jezusa, że życie chrześcijańskie ma swój początek w Bożej miłości i swoje spełnienie w domu Ojca. Niech wstawiennictwo naszego rodaka pomaga nam wiernie odczytywać Boży zamysł wobec naszego życia i z nadzieją podążać ku świętości, rozważając tajemnicę niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Czcigodni bracia kapłani, bardzo wam dziękuję za waszą dzisiaj obecność. Jestem przekonany, że przyprowadziło was tutaj pragnienie życia duchowego, głębokie pragnienie życia duchowego, którego wzorem jest ojciec Stanisław Papczyński. Dziękuję za wasze braterstwo. Kochani parafianie, dziękuję za waszą wrażliwość na to, co święte i za waszą wielką troskę o naszą parafię, którą wyrażacie na wszystkie sposoby. Serdeczny Bóg zapłać. Księże biskupie Andrzeju, w imieniu całej parafii serdecznie dziękuję za celebrację Eucharystii, wspólną modlitwę i pasterskie słowo. Niech Bóg przez osobę naszego świętego spodegrodzia będzie i dla ciebie wsparciem, szczególnie w niełatwych chwilach. Niech Pan Bóg ci błogosławi.

Zakończyliśmy transmisję przy świętej z kościoła świętego Jakuba w Podegrodziu. Dzisiejszym przy świętym przewodniczył i słowo Boże wygłosił ordynariusz diecezji tarnowskiej biskup Andrzej Jerzy.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 7 czerwca i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń.
3: Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad. Dzień dobry. Naszym pierwszym gościem jest dziś ksiądz Łukasz Kazimirek z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie.
3: Czcigodny księże Łukaszu, z okazji 12. rocznicy Twoich święceń kapłańskich pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, obfitości łask Bożych na każdy dzień, nieustającej radości zgłoszenia Ewangelii, zdrowia i sił, byś mógł dalej z taką pasją służyć Bogu i ludziom. Niech Jezus Chrystus, najwyższy kapłan, będzie Twoją siłą. Niech Duch Święty napełnia Cię swoją mocą, a Matka Najświętsza niech będzie wsparciem i orędowniczką we wszystkich trudach, jakie przynosi życie.
1: Życzy parafianin, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Cante Deo, Wskazałeś mi powołanie.

0: O uwagę prosimy Państwa Bożenę i Mariusza Barto z Zalasowej.
1: Ćwierć wieku razem to piękny czas. Niech szczęście i miłość nie opuszcza Was. Niech każdy poranek promieniem Was wita, a każda wspólna chwila będzie znakomita. Niech dzieci przynoszą Wam dumę i radość, a wspólne wieczory spokój i błogość. Bo Bożena o dom i dzieci dba wspaniale, a wieczorem ogląda swoje seriale. Mariusz w Belgii ciężko pracuje, a po powrocie do Polski ze torem szarżuje. Choć czasem narzeka od rana do nocy, to nigdy rodzinie nie odmówi pomocy. Więc dzisiaj dla Was płyną życzenia szczere. Niech się spełnią plany, marzenia i cele. Niech zdrowie dopisze każdego dnia, a w domu wciąż śmiech i radość trwa. I razem przeżyjcie jeszcze 100 lat.
0: Z okazji 25. rocznicy ślubu najserdeczniejsze życzenia przesyła chrześnica Patrycja z mężem i dziećmi oraz siostra Aneta z rodziną. Do życzeń dołączają piosenkę Z pierwszego tańca 2+1 windą do nieba.

0: O uwagę prosimy panią Marię Cyboroń z Woli Rzędzińskiej, dla której napłynęły życzenia z okazji 60. urodzin.
1: Dziś dzień szczególny, więc przyjmij życzenia w dniu twojego urodzenia. Niech ci słońce zawsze świeci, najwięcej radości miej z wnuków i dzieci, a na twej twarzy niech uśmiech gości, niech ci nie brakuje ludzkiej życzliwości. Niech dalsze lata w zdrowiu ci płyną, niech ci błogosławi Jezus z Maryją.
0: Życzenia z okazji 60. urodzin przesyła siostra Bogumiła z mężem oraz dedykuje piosenkę Tak wiele pięknych dni zabrał nam czas.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy panią Marię Cyboroń z Woli Rzędzińskiej.
1: Kochana jubilatko, z okazji twoich 60. urodzin życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha i niekończącej się radości każdego dnia. Niech każdy poranek przynosi ci uśmiech, a każdy dzień będzie pełen miłości, spokoju i ciepła najbliższych. Dziękujemy ci za dobroć, troskę, cierpliwość i miłość, którym wszystkim obdarzasz nas każdego dnia. Jesteś sercem naszej rodziny, jej siłą i najwspanialszą inspiracją. Dzięki tobie dom zawsze jest pełen ciepła, dobroci i rodzinnej atmosfery. Niech spełnią się twoje marzenia, zarówno te duże, jak i te małe. Niech nigdy nie zabraknie ci energii, pogody ducha i ludzi, którzy cię kochają, a kolejny rok niech będzie pełen wyjątkowych chwil.
0: Życzą kochający mąż, córki, zięć i wnuki oraz dyrygują piosenkę Baciarów Żyje się raz.

0: O uwagę prosimy panią Antoninę Witek z Lisiej Góry.
1: Z okazji zbliżających się twoich imienin składamy serdeczne życzenia. Niech radość i szczęście stale ci towarzyszą, w pracy otaczają życzliwi ludzie, zadowolenia z bliskiej dla siebie rodziny, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej, pogody ducha pomimo wielu trudności, w każdej chwili, zawsze, wszędzie, niech ci w życiu dobrze będzie, niech cię dobry los obdarzy wszystkim, o czym tylko marzysz.
0: Tego wszystkiego z głębi serca życzą córka Klaudia z Tomkiem oraz pamiętający zawsze ten sam WM. Upominkiem muzycznym będzie piosenka księdza Pawła Szerlowskiego „Nie bój się żyć”.

0: koncercie życzeń miło nam powitać pana Jana Rzeszutko z Zalasowej.
1: Drogi jubilacie, z okazji 65. urodzin przesyłamy ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy ci przede wszystkim niegasnącego zdrowia, morza cierpliwości i nieskończącego się dobrego humoru. Jeszcze wielu pięknych chwil w życiu, budzących wdzięczność, radość i miłość. Niech każdy dzień przynosi ci zasłużony odpoczynek, a uśmiech nigdy nie znika z twojej twarzy. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia, a Matka Boża niech ma cię w opiece. Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzą Krystyna i Józef oraz dedykują piosenkę Życie to nie bajka.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy pana Jana Rzeszutko z Zalasowej.
1: Z okazji 65. urodzin życzymy ci, tato, niegasnącej energii, zdrowia i pogody ducha. Dziękujemy za każdy twój uśmiech, mądrość i wsparcie, na które zawsze możemy liczyć. Niech każdy kolejny dzień przynosi ci mnóstwo radości i spokoju. Niech wszystkie plany, które musiały być odłożone na potem, doczekają się realizacji. Niech otaczają cię tylko życzliwi ludzie, którzy będą wnosić do twego życia radość i uśmiech. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Tego wszystkiego z całego serca życzą ci syn Dariusz z żoną oraz dedykują piosenkę Zagrajcie mi, może coś zmieni czas.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy pana Jana Rzeszutko z Zalasowej.
1: Kochany mężu, z okazji twoich 65. urodzin, jak również zbliżających się imienin, pragnę złożyć ci najpiękniejsze życzenia. Chcę również zatrzymać się na chwilkę i z całego serca ci podziękować. Dziękuję za każdy wspólny dzień, za twoją mądrość, troskę i cierpliwość, za wszystko, co przez życie robisz dla mnie i dla naszej rodziny. Niech ten czas, który przed tobą, przyniesie ci okazję do odpoczynku, do realizacji planów i spełnienia najskrytszych marzeń. Niech nie opuszcza cię dobre zdrowie, optymizm i poczucie humoru. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzy kochająca żona oraz dedykuje piosenkę Iść za głosem serca.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
1: Po reklamie.
7: Jeszcze raz o uwagę prosimy pana Jana Rzeszutko z Zalasowej.
8: Drogi Janku, za twą pomoc i wzajemne zrozumienie chcemy ci złożyć najszczersze życzenie. Zdrowia, szczęścia, pięknych chwil. Żyj nam długo, 100 lat żyj. A na twarzy niech nigdy nie znika uśmiech, który wszystkim daje radość życia. A matka Tuchowska, niech macie w opiece, byś ze swoim zdrowiem długo żył na świecie. Bo już minął trud i praca, czas beztroski wreszcie wraca. Budzik idzie w zapomnienie, teraz spełnij swe marzenie.
7: Życzenia składa kuzyn Zbyszek z żoną oraz dedykuje piosenkę zespołu Zawirucha Idzie Janko.

0: O uwagę prosimy pana Łukasza Gajosa, zamieszkałego w Niedarach.
1: Mężu, w dniu twoich 40 urodzin życzę ci, byś łapał oddech w całym tym pędzie, otaczał się dobrymi ludźmi wszędzie, zdrowia i miłości na długie lata. Niech życie nasze serca splata, spełnienia marzeń i realizacji planów, byś w grze w piłkę miał zawsze wiernych fanów, żeby Matka Boża dary zsyłała z nieba, by przyjaciele byli, gdy będzie potrzeba. Aby twoje dobro każdy doceniał, byś zawodowo także się spełniał. Tego i wiele, wiele więcej życzę ci najgoręcej.
0: Twoja żona. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Orły, Po prostu kochaj mnie.

0: O uwagę prosimy pana Roberta Zycha z Lichwina.
1: Kochany mężu i tato, z okazji 50. urodzin przesyłamy ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy ci, aby każdy kolejny dzień był pełen radości, zdrowia i miłości. Niech te 50 lat życia będzie jedynie początkiem fascynującej podróży pełnej spokoju i szczęścia. Życzymy ci nieskończonej siły i wytrwałości, abyś z dumą pokonywał wszystkie życiowe przeszkody, a w sercu zawsze miał spokój. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzą żona oraz dzieci Marcelek, Antosia i Kornelka, a muzycznym upominkiem będzie utwór 50. urodziny, taneczna piosenka dla wyjątkowego mężczyzny.

0: koncercie życzeń miło nam powitać Państwa Annę i Stanisława Job z Szynwałdu.
1: Kochani rodzice, 45 lat temu powiedzieliście sobie tak. I co najważniejsze, codziennie to tak potwierdzacie. Wasza historia to dowód na to, że miłość to nie tylko wielkie słowa, ale przede wszystkim obecność. Ta cicha, wierna i niezawodna. Z okazji 45. rocznicy ślubu życzymy Wam dużo zdrowia, spokoju i codziennej radości. Niech każdy dzień będzie pełen ciepła, bliskości i rodzinnych chwil, tych spędzonych z dziećmi i wnukami, które są najpiękniejszym owocem Waszej wspólnej drogi. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i prowadzi przez kolejne lata, a my życzymy Wam jeszcze wielu pięknych chwil. Razem, pełnych uśmiechu i miłości.
0: Podpisani córka i synowie z rodzinami. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Tyle pięknych dni.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy Państwa Annę i Stanisława Job z Szynwałdu.
1: Szanowni Anno i Stanisławie, dzisiejszy jubileusz to nie tylko piękna rocznica, to przede wszystkim wyjątkowe świadectwo miłości, która trwa, dojrzewa i zwycięża próbę czasu. 45 lat razem to droga pełna wspólnych doświadczeń, wyzwań i chwil, które budowały Waszą więź dzień po dniu. Wasze życie jest przykładem dla nas, uczy, czym jest oddanie, szacunek i bycie razem bez względu na okoliczności. W tym wyjątkowym dniu życzymy Wam, aby każdy kolejny rok był wypełniony spokojem serca i radością codziennych chwil. Niech nie zabraknie zdrowia, sił i pogody ducha, a miłość, która Was połączyła, niech nadal będzie najpiękniejszym fundamentem Waszego życia. Życzymy dalszych lat pełnych spokoju i wzajemnej troski.
0: Z wyrazami głębokiego szacunku i serdeczności, siostry oraz brat wraz z rodzinami. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Bernadety Kowalskiej i Jacka Silskiego Tylko z Tobą.

0: O uwagę prosimy Państwa Barbarę i Andrzeja Kular z Ziemblic, którzy wczoraj obchodzili 50. rocznicę ślubu.
1: Kochani rodzice i dziadkowie, z okazji Waszych złotych godów składamy Wam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Dziękujemy za trud wychowania, ogrom przekazanej miłości oraz za to, że jesteście dla nas najwspanialszym wzorem do naśladowania. Pół wieku razem to dowód na to, że prawdziwa miłość istnieje, a przysięga złożona przed laty może przetrwać każdą próbę. Niech kolejne lata Waszego wspólnego życia upływają w zdrowiu, szczęściu, radości i miłości. Niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia, a Pan Bóg niech Wam zawsze błogosławi.
0: Życzą dzieci i wnuki oraz dedykują piosenkę Jerzego Piotrowskiego Złote Gody.

0: O uwagę prosimy panią Małgorzatę Czerwony z Dębiny Zakrzowskiej.
1: Kochana jubilatko, z okazji 60. urodzin życzymy ci wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Dużo zdrowia, szczęścia, miłości i wszelkiej pomyślności. Dziękujemy ci za twą dobroć i serce zawsze otwarte dla wszystkich. Życzymy ci, aby spełniły się wszystkie twoje marzenia i by każdy dzień był pełen radości i uśmiechu. Niech Matka Boża otacza cię opieką, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzą mąż Wojciech z synami, mama Maria oraz siostry i bracia z rodzinami. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Anny Jantar, Żeby szczęśliwym być.

0: Życzenia płyną do Państwa Urszuli i Kazimierza Golonka z Mikołajowic z okazji rubinowych godów.
1: 40 lat minęło jak jeden dzień, gdy ślubną przysięgę składaliście sobie nawzajem. 40 lat przeżyć razem to nie lada sztuka, bo każdy z nas tak wytrwałej miłości szuka. Z okazji rubinowych godów życzymy Wam, drodzy rodzice, zdrowia, uśmiechu, cierpliwości, wyrozumiałości oraz Bożego błogosławieństwa. Niech to uczucie, które Was połączyło, trwale przez kolejne lata wciąż siły Wam dodaje. Niech między Wami nigdy nie braknie miłości, a kolejne lata przyniosą Wam wiele powodów do uśmiechu i radości. Niech te 40 lat wspólnej drogi będzie dla Was powodem do dumy.
0: Życzenia składa córka Agnieszka z mężem Jakubem i Miłoszkiem. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Rocznica ślubu, rocznica miłości.

0: O uwagę prosimy pana Stanisława Goc z Rajbrotu.
1: Kochany bracie, na te 60. urodziny niech ci humor dopisuje bez przyczyny. Niech kielnia lekko w ręce chodzi, a każdy dzień spokojem się słodzi. Żeby cegła sama się układała, a zaprawa nigdy nie zasychała. By kręgosłup jeszcze długo dawał radę i żebyś zawsze miał dobrą biesiadę. Niech ci Pan Bóg zdrowiem błogosławi, radość w sercu na co dzień zostawi. Niech opieką otacza cię stale i prowadzi przez życie wytrwale. Niech rodzina zawsze obok stoi, a los samymi dobrymi chwilami koi. Dużo szczęścia, zdrowia i radości oraz 100 lat szczęśliwości.
0: Tego życzą brat Franciszek z żoną Grażyną, brat Andrzej, siostra Józefa z mężem Kazimierzem, siostra Małgorzata z mężem Stanisławem, siostra Maria z mężem Czesławem, siostra Teresa z mężem Łukaszem, brat Józef z żoną Ewą, a muzyczną dedykacją będzie piosenka na 60. urodziny. 100 lat!

0: O uwagę prosimy panią Zofię Bogdan z Gorlic, której chcemy przekazać życzenia w 80. rocznicę urodzin.
1: Kochana jubilatko, 80 lat to nie tylko piękny wiek. To ogrom wspomnień, doświadczeń, miłości i dobra, które zostawiłaś w sercach tylu ludzi. Dziękujemy Ci za ciepło, którym zawsze otaczałaś naszą rodzinę. Za dobre słowo, troskę i obecność, która daje poczucie bezpieczeństwa. Jesteś dla nas kimś naprawdę wyjątkowym, skarbem tej rodziny, osobą pełną mądrości, dobroci i niezwykłej siły. Niech każdy kolejny dzień przynosi Ci uśmiech, dumę z pięknego życia i świadomość, jak bardzo jesteś kochana. Niech wokół Ciebie zawsze będą ludzie, którzy odwzajemnią Twoje dobro, które przez całe życie dawałaś innym. Niech kolejne lata przyniosą Ci spokój, zdrowie i wiele chwil radosnych wzruszeń. Niech dobry Bóg zawsze Ci błogosławi, a Matka Najświętsza otacza płaszczem swojej opieki.
0: Życzenia składają Chrześniak Bogdan wraz z całą rodziną Wilków z Polnej. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Matko, tyś piękniejsza niż zorza.

0: To wszystko jest w cenie! Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Po reklamie.
12: O uwagę prosimy pana Zygmunta Pabiana z Porąbki Uszewskiej.
13: Niech Pan Bóg błogosławi każdy Twój dzień, darzy Cię mocnym zdrowiem i napełnia serce głębokim spokojem.
12: Najpiękniejsze życzenia z okazji 80. urodzin przesyłają żona oraz dzieci z rodzinami. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam, gdzie byłem”.

0: O uwagę prosimy panią Janinę Wojtas ze Słopnic.
1: Kochana mamo, babciu i prababciu, z okazji twoich 90. urodzin życzymy ci przede wszystkim zdrowia, spokoju i codziennej radości. Niech każdy dzień przynosi ci uśmiech, ciepło rodzinnych spotkań oraz poczucie, jak bardzo jesteś dla nas ważna i kochana. Dziękujemy za twoją dobroć, mądrość, cierpliwość i serce, którym obdarzasz kolejne pokolenia naszej rodziny. Jesteś naszym skarbem, podporą i najpiękniejszym przykładem miłości rodzinnej.
0: Życzenia składają syn Wiesław wraz z żoną Beatą, wnuk Arkadiusz oraz wnuczki Wiola i Ala z mężami i prawnuczkami Ignasiem i Maurysiem. Muzyczną dedykacją będzie piosenka zespołu Duo Phoenix „Życzenia dla Ciebie”.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy panią Janinę Wojtas ze Słopnic.
1: Najserdeczniejsze życzenia z okazji 90. urodzin dla kochanej mamy, babci, prababci Janiny Wojtas ze Słopnic. Życzymy Ci dobrego zdrowia, pociechy, radości, miłości i spokoju, byś zawsze była uśmiechnięta i szczęśliwa. Dziękujemy Ci za Twoją troskę i miłość. 100 lat i więcej.
0: Te życzenia przekazujemy od córki Bogumiły wraz z mężem oraz od wnuków i prawnuków. Bardzo Cię kochamy. A muzycznym upominkiem będzie piosenka Teresy Werner, Moja Mamo.

0: O uwagę prosimy panią Danutę Marmol z Woźnicznej.
1: Droga jubilatko, przyjmij bukiet najpiękniejszych życzeń z okazji 77. urodzin. Życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia. Życzymy, żeby nigdy nie opuszczała Cię pogoda ducha i radość życia. Niech uśmiech zawsze gości na Twej twarzy. Niech omijają Cię wszelkie troski i zmartwienia. Niech spełnią się wszystkie Twoje najskrytsze marzenia. A Matka Boża niech ma Cię w swojej opiece, wspiera i wyprasza wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.
0: Życzą synowa Urszula z mężem Sylwestrem i dziećmi oraz mąż, synowie i córka z rodzinami. Do życzeń dołączają piosenkę kapeli System, Zagrajcie mi.

0: O uwagę prosimy Państwa Zofię i Czesława Wójcików z Woli Kosnowej, którzy 8 czerwca będą obchodzić 35. rocznicę ślubu.
1: Kochani jubilaci, z tej pięknej okazji życzymy Wam przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i miłości. Niech każdy następny dzień wypełnia tylko szczęście i radość z tego, że macie siebie i możecie wspólnie dzielić radości i pokonywać problemy. Życzymy Wam jasnej i słonecznej drogi do kolejnych pięknych rocznic, takich jak ta wymarzona. Niech uśmiech rozpromienia Wasze twarze, a wszyscy, którzy Was otaczają, bardzo szczerze kochają. Niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Życzą siostry Maria, Halina, Jadwiga wraz z rodzinami oraz dedykują piosenkę Dance Meister Cover Serca 2.

0: O uwagę prosimy pana Michała Świderskiego z Limanowej.
1: To dzień, który sprawił Pan. Cieszmy się i radujmy w nim. Drogi jubilacie, mężu, tato i dziadku, 70 lat to wspaniały wiek, pełen życiowych doświadczeń i pięknych wspomnień. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu życzymy Ci żelaznego zdrowia, niegasnącej energii i mnóstwa radości. Niech Twój każdy dzień będzie wolny od trosk, a w sercu niech gra muzyka. Kochamy Cię!
0: Podpisani żona, córki, synowie, synowe, zięciowie oraz 11 wnucząt. Muzycznym upominkiem będzie piosenka 70. urodziny.

0: O uwagę prosimy Państwa Irenę i Jana Zych z Laskówki Chorąskiej.
1: Najdrożsi rodzice, z okazji Waszego święta, Dnia Mamy i Dnia Taty, pragniemy złożyć słowa podziękowania za bezpieczny dom pełen ciepła i miłości, za cierpliwość i mądre rady, za przykład jak żyć uczciwie i z sercem, za wsparcie i otuchę, gdy było ciężko, za to, że zawsze byliście przy nas. Z całego serca dziękujemy.
0: Podpisane wdzięczne córki Agata, Maria, Kinga, Ewelina oraz synowie Paweł i Jacek. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Mamo, tato, dziękuję wam.

0: O uwagę prosimy pana Kazimierza Kubonia z Żuchowej.
1: Kochany tato, 70 lat to piękny jubileusz i okazja, by powiedzieć ci, jak wiele dla nas znaczysz. Dziękujemy za wszystkie chwile pełne śmiechu, za bajki na dobranoc, dobre rady, rodzinne rozmowy i serce, które zawsze dawałeś nam i swoim wnukom. Dziękujemy też za to, jak cudownym jesteś dziadkiem i ile miłości dajesz swoim wnukom każdego dnia. Dzięki Tobie mamy wiele pięknych wspomnień, do których wracamy z uśmiechem. Życzymy Ci dużo zdrowia, pogody ducha, spokoju i codziennej radości. Niech Pan Bóg prowadzi Cię przez kolejne lata, otacza opieką i obdarza swoim błogosławieństwem.
0: Życzą żona Marta, dzieci Grzegorz, Bogusia, Kasia, Marcin, Michał, Gabrysia i Mikołaj. Do życzeń dołączają się 4 wnuczki i 6 wnuków. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu 2+1, Chodź, pomaluj mój świat.

0: O uwagę prosimy Państwa Małgorzatę i Andrzeja Starzyków z Tarnowa.
1: Kochani rodzice, z okazji Waszego 35-lecia ślubu życzymy Wam dużo zdrowia, miłości i samych pięknych chwil razem. Niech każdy dzień daje Wam powody do uśmiechu, a Wasza miłość trwa jeszcze długie lata.
0: Najserdeczniejsze życzenia przesyłają Madzia, Bartek, Asia, Szymek, Ola i Patrycja oraz wnuki, a do życzeń dołączają piosenkę Teresy Werner Miłość jest piękna.

0: O uwagę proszone są teraz dzieci z Opola: Gracjanek, Amelka, Anulka, Julia, Liliana, Dawid, Michał i Vanessa.
1: Kochane dzieci, w dniu tak pięknym i wspaniałym, jakim jest Dzień Dziecka, życzę Wam serduszkiem całym zdrowia, radości i miłości od najbliższych. Aby Wasze buzie ukochane były zawsze roześmiane, życzę Wam wszystkiego, czego pragniecie, aby się spełniło oraz aby to, co dobre i wymarzone, było w Waszym życiu spełnione, aby nigdy nie opuszczała Was dziecięca radość.
0: Życzę Wam, aby Matka Najświętsza otaczała Was swoją opieką i chroniła od złego każdego dnia. Życzenia przesłała Bernadetta Żmuda z Luszowic wraz z piosenką Maryjo, ja Twe Dziecię.

0: O uwagę prosimy Państwa Agnieszkę i Dawida z Opola.
1: Kochani jubilaci, z okazji Waszych urodzin przesyłam Wam bukiet najpiękniejszych życzeń. Życzę Wam dużo zdrowia, bo to ono jest najważniejsze, aby uśmiech na Waszej twarzy był stałym bywalcem radości oraz wszelkiej pomyślności. Niech to, co piękne i wymarzone, będzie w Waszym życiu spełnione. Życzę Wam, aby otaczali Was dobrzy, życzliwi i szczerzy ludzie, bo to oni sprawiają, że życie jest piękniejsze. Życzę Wam sukcesów na każdej płaszczyźnie oraz pomyślności w realizacji zaplanowanych celów. Życzę Wam, abyście pozostali wierni swoim wartościom oraz wszelkich potrzebnych łask Bożych i opieki Matki Najświętszej w dalszym życiu.
0: Życzenia przesyła Bernadetta Żmuda z Luszowic oraz dedykuje piosenkę Marka Torzewskiego Pozwól mi, Panie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: O uwagę prosimy panią Bernadettę Żmuda z Luszowic.
1: Droga jubilatko, z okazji twoich kolejnych urodzin życzymy ci dużo zdrowia, spokoju, niewyczerpanych pokładów wiary i siły. Niech moc będzie z tobą, niech otaczają cię sami dobrzy i życzliwi ludzie, którzy wprowadzą w twoje życie radość i uśmiech, a to co złe, niech omija cię z daleka. Życzymy ci, abyś nigdy nie przestała być sobą i nadal pozostała wierna swoim wartościom. Żyj uważnie i po swojemu. Życzymy, aby Pan Jezus Miłosierny błogosławił ci na dalsze lata, a Matka Najświętsza i twoja patronka Święta Bernadetta niech wspierają cię w trudnościach i pomagają w codziennym życiu.
0: Życzenia przesyłają koleżanka z Niemiec z siostrą z Australii oraz dedykują piosenkę Czesława Niemena Dziwny jest ten świat.

0: O uwagę prosimy panią Teresę Ryndak z Krynicy Zdroju.
1: Z okazji Dnia Matki przesyłam najserdeczniejsze życzenia dla mojej wspaniałej mamy. Najukochańsza mamo, dziękuję ci za twoją miłość, dobroć i codzienne wsparcie. Za to, że zawsze trzymasz za mnie kciuki i że nigdy nie przestajesz we mnie wierzyć. Życzę ci dużo zdrowia, spokoju i miłości. Niech każdy dzień przynosi ci radość i szczęście, a serce zawsze czuje, jak bardzo jesteś kochana. Dziękuję, że jesteś.
0: Życzenia przesyła córka Agnieszka oraz dedykuje pieśń o matce w wykonaniu Mieczysława Foga.

0: O uwagę prosimy Państwa Małgorzatę i Dariusza Jewulskich z Wesołowa, którzy świętują 25. rocznicę ślubu.
1: Niech Wasza srebrna rocznica ślubu będzie początkiem kolejnych wspaniałych lat. Razem zawsze odnajdujecie w sobie miłość, radość i wsparcie.
0: Życzą Kasia i Lucek z Adamem oraz dedykują piosenkę Krzysztofa Krawczyka Bo jesteś Ty.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Po reklamie.
8: O uwagę prosimy panią Edytę Biel z Lusławic.
9: Kochana mamo, z okazji Dnia Matki dziękujemy Ci za miłość, troskę i wsparcie każdego dnia. Życzymy Ci dużo zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń. Niech każdy dzień przynosi Ci uśmiech i szczęście.
8: Tego z całego serca życzą syn Jakub oraz córka Kamila z mężem Kamilem. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Kordiana Lubię Wracać.

0: O uwagę proszony jest pan Stanisław Bieniek z Kamienicy.
1: Drogiemu jubilatowi i solenizantowi z okazji 60. urodzin i imienin dużo, dużo zdrówka, szczęścia, spełnienia marzeń i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia.
0: Życzy koleżanka Barbara Kolasa z Naszacowic oraz dedykuje piosenkę Andrę, ale Aleksandra.

0: O uwagę prosimy pana Daniela Krasa z Lichwina.
1: W tym wyjątkowym dniu, w dniu twoich urodzin, życzę ci zdrowia, siły i niekończącej się pasji. Dziękuję ci za to, że jesteś moim bezpiecznym portem i największą inspiracją. Niech każdy dzień przynosi ci nowe powody do uśmiechu.
0: Tego życzą żona i córeczka oraz dedykują piosenkę Wśród gór skalistych i pięknych.

0: koncercie życzeń serdecznie witamy księży solenizantów. W bieżącym tygodniu imieniny obchodzą ksiądz Zbigniew Szostak,
1: ksiądz Robert Filipowicz,
0: ksiądz Robert Głuchowski,
1: ksiądz Robert Kantor,
0: ksiądz Wiesław Babiarz,
1: ksiądz Wiesław Czaja,
0: ksiądz Wiesław Dzięgiel,
1: ksiądz Wiesław Książko,
0: ksiądz Wiesław Majca,
1: ksiądz Wiesław Multan,
0: ksiądz Wiesław Nowak,
1: ksiądz Wiesław Wysowski,
0: ksiądz Bogumił Bednarek,
1: ksiądz Antoni Augustyn,
0: ksiądz Antoni Bielak,
1: ksiądz Antoni Bochenek,
0: ksiądz Antoni Gieroń,
1: ksiądz Antoni Grabiec,
0: ksiądz Antoni Jurkowski,
1: ksiądz Antoni Koterla,
0: ksiądz Antoni Lelito,
1: ksiądz Antoni Lorczyk,
0: ksiądz Antoni Marek,
1: ksiądz Antoni Mikrut,
0: ksiądz Antoni Mleczko,
1: ksiądz Antoni Mulka,
0: ksiądz Antoni Paciorek,
1: ksiądz Antoni Pyznar,
0: ksiądz Antoni Sowa,
1: ksiądz Antoni Wolak,
0: ksiądz Antoni Zoń
1: oraz ksiądz Antoni Żurek.
0: W imieniu dyrekcji pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księżom solenizantom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. I to już wszystkie życzenia, które z przyjemnością przekazaliśmy Państwu. Pięknie Was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za uwagę. Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad.
0: Do usłyszenia.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
3: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
2: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
3: No to startujemy!
4: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenia.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia kościoła.
1: Aneta Mleczko, zapraszam. Łomża będzie gospodarzem 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, która odbędzie się w dniach od 8 do 10 czerwca. Wybór miasta nie jest przypadkowy. W tym roku diecezja łomżyńska świętuje jubileusz stulecia swojego powstania. Diecezję łomżyńską erygował 28 października 1925 roku papież Pius XI na mocy bulli Vix Dum Polonie Unitas. Jej patronami są święty Bruno Bonifacy z Kwerfurtu oraz święty Andrzej Bobola. Na terenie diecezji znajduje się także Zuzela, miejsce urodzenia i chrztu błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obrady biskupów będą połączone z celebracjami liturgicznymi w ważnych dla diecezji świątyniach. W poniedziałek uczestnicy zebrania będą sprawować mszę świętą w katedrze świętego Michała Archanioła w Łomży. Świątynia pełniąca niegdyś funkcję miejskiej fary obchodzi w tym roku 500. rocznicę oddania do kultu. W katedrze znajduje się obraz Matki Bożej Łomżyńskiej, Matki Pięknej Miłości. Jego koronacja dokonał święty Jan Paweł II podczas wizyty w Łomży 4 czerwca 1991 roku. W tym roku przypada 35. rocznica tego wydarzenia. Z kolei we wtorek biskupi będą celebrować Eucharystię w kościele Krzyża Świętego w Łomży. Świątynia została wzniesiona jako wotum wdzięczności za 1000 lat obecności chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej. Wiara najlepiej rozwija się we wspólnocie i w drodze z innymi, mówi diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży diecezji tarnowskiej, ksiądz dr Tomasz Chrupek. 16 czerwca w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie odbędzie się diecezjalne dziękczynienie za sakrament bierzmowania pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Zapisy trwają do 11 czerwca. To będzie wspólne świętowanie i uwielbienie Boga za dar bierzmowania.
2: Przede wszystkim chcemy uwrażliwić też młodych, że jednak też się coś wydarzyło. Tak sobie pomyślałem kiedyś, że tak jak po pierwszej komunii świętej organizuje się pielgrzymkę po to, żeby jeszcze bardziej i mocniej podkreślać w sercach tych dzieci, co się dokonało w ich życiu, to myślę, że tak analogicznie jest z sakramentem bierzmowania, że nie jest to coś tylko i wyłącznie tradycyjnego do przyjęcia, ale coś, za co tak naprawdę powinniśmy podziękować, bo jest to przede wszystkim sakrament, który też ma swoje określone skutki i też, żeby jeszcze bardziej może uzmysłowić to młodym, to organizujemy takie wydarzenie.
1: Spotkanie rozpocznie się 16 czerwca o 9 w Wałrudzie, gdzie młodzi razem ze swoimi księżmi opiekunami będą

0: To mogli indywidualnie zawierzyć swoje życie Bogu za wstawiennictwem błogosławionej Karoliny w miejscu jej męczeństwa. Będzie także można nawiedzić dom błogosławionej Karoliny oraz wziąć udział we wspólnej integracji pod Gruszą, która będzie prowadzona przez wolontariuszy. O 10:00 wyruszy piesza pielgrzymka do sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie. Po dotarciu na miejsce będzie integracja, poczęstunek i okazja do spowiedzi. Nowym elementem dziękczynienia będzie spotkanie w grupach, w trakcie którego młodzi będą mieli okazję porozmawiać o cechach ucznia Jezusa i o tym, co to znaczy być w Kościele uczniem misjonarzem. W programie także adoracja Najświętszego Sakramentu i o 14:30 msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Zapisy trwają poprzez formularz internetowy, przypomnę, do 11 czerwca.
1: Informacje z życia Kościoła.
0: Modlitwa, wyciszenie, niezwykłe miejsca i duchowa przemiana. Radio RDN Małopolska zaprasza na wyjątkową pielgrzymkę do Medjugorje. Od 45 lat maryjne wezwania do nawrócenia, modlitwy i pokoju przyciągają w to miejsce rzesze pielgrzymów z całego świata. Wyjazd organizowany przez Radio RDN Małopolska to nie tylko pielgrzymka do Sanktuarium Królowej Pokoju, ale także możliwość odwiedzenia najpiękniejszych miejsc Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Opiekun duchowy pielgrzymki, ksiądz Marcin Gryzło, mówi, że to niezwykła podróż, która od lat przyciąga osoby szukające pokoju serca, nadziei i duchowego umocnienia.
2: Osoby, z którymi pielgrzymowaliśmy do tej pory, mówią, że byli w różnych miejscach i w różnych sanktuariach maryjnych, ale w Medjugorje rzeczywiście da się wyczuć taki klimat pokoju, bardzo duży klimat rozmodlenia i tam każde miejsce zaprasza właśnie do takiego wyciszenia się, do modlitwy. Piękne jest to, że w Medjugorje mamy kilka miejsc, bo mamy i Križevac, mamy i Górę Podurdo, mamy i Tihalinę, mamy piękne sanktuarium świętego Jakuba, więc nie jest to wszystko skupione w jednym miejscu, stąd ten taki pokój serca, klimat do modlitwy jest bardzo, bardzo mocno wyczuwalny.
0: Jednym z najważniejszych punktów pielgrzymki będzie wejście na Podbrdo, czyli Górę Objawień. Choć droga bywa wymagająca wielu pielgrzymów, właśnie tam odnajduje pierwszy prawdziwy pokój serca i wewnętrzne ukojenie. Autokarowa pielgrzymka potrwa od 4 do 11 lipca. Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać u opiekuna duchowego pielgrzymki, księdza Marcina Gryzły. Numer telefonu można znaleźć na naszej stronie internetowej. Już można zgłaszać się do udziału w festiwalu organistów diecezji tarnowskiej. To będzie 7. edycja wydarzenia, które skupia aktualnie pracujących organistów w całej diecezji.
3: Organista nie tylko musi wykazać się umiejętnością poprawnej harmonizacji do pieśni i to ceniają profesorzy tak ad hoc live, byśmy to powiedzieli. Taką pieśń, taki organista w czasie festiwalu losuje i czy juror wybiera sam pieśń i ad hoc on ma zagrać w czasie, kiedy wszyscy są zebrani w kościele melomani, on ma zagrać poprawnie ten akompaniament, ma się wykazać umiejętnością poprowadzenia wokalnego tego śpiewu, ma też przygotować jakiś utwór sam wokalny, a ponadto ma przygotować prawie półgodzinny repertuar muzyki organowej, a więc taki półgodzinny recital.
0: Mówił dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ksiądz dr Grzegorz Piekarz. W festiwalu organistów diecezji tarnowskiej może wziąć udział każdy organista z diecezji tarnowskiej, który jest wykształcony w tym kierunku i pełni obecnie te funkcje. Zgłoszenia do festiwalu potrwają do 25 czerwca, a festiwal odbędzie się we wrześniu w Tarnowie.
1: To były informacje z życia Kościoła.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia. Radiowo-internetowe studium biblijne.
1: Witamy wszystkich słuchaczy radiowo-internetowego studium biblijnego. Tydzień temu przyglądaliśmy się postaci świętego Piotra, po to, aby dzisiaj przejść do jego pierwszego listu. W naszym radiowym studio jest już biblista, ksiądz profesor Piotr Łabuda, którego bardzo serdecznie witamy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże księdzu Marcinowi, uśmiechnięty, zadowolony. No, trudno się dziwić, przecież oktawa Bożego Ciała.
1: Nie zwalałbym tego na oktawę, ale też ważna uroczystość, piękna.
2: Natomiast... No, jeszcze powiedzmy więcej, ksiądz Marcin dalej. Jeszcze przeżywa radość z prymicji jego rodzinnej parafii.
1: To
2: było
1: prawda.
2: Uroczyście, było pięknie. No, ja się cieszyłem, kiedy w poniedziałek po prymicjach ksiądz rektor naszego seminarium, który podróżował od prymicjanta do prymicjanta, chciał uszanować jak najwięcej swoich wychowanków. No, bardzo się ucieszyłem i od razu pozdrawiamy księdza rektora, jeżeli również teraz nas słucha, bo ksiądz rektor mówił, że jadąc od jednego prymicjanta do drugiego, słuchał naszej audycji i no właśnie, no i ksiądz rektor mówił, że słuchał o prymicjach, a miało być o świętym Piotrze. No i miał być list świętego Piotra, miało być o Piotrze, a myśmy cały czas o tych prymicjach mówili. Oczywiście mówił to z uśmiechem i radością, bo to wielka radość dla rektora seminarium, kiedy po 6 latach może zobaczyć swoich wychowanków jako kapłanów. To wielka radość. My też się cieszymy. No, cieszymy się też, że nowi pukają do drzwi seminarium. Tradycyjnie prosimy o modlitwę za tych wszystkich młodych, którzy dojrzewają do tej pięknej decyzji.
1: Bo chyba dzisiaj wydaje mi się, że trudniej jest podjąć młodym kandydatom do kapłaństwa decyzję niż nam, ze względu na sytuację.
2: No właśnie, no skoro to wywołałeś wilka z lasu. Ostatnio na forach internetowych pojawiły się właśnie takie różne wiadomości, że jest dramat, że jest kryzys i w ogóle fatalnie, i że młodzi nie chcą iść, że nie pójdą na pewno. To ciekawe, że pewne portale internetowe właśnie teraz, kiedy młodzi ludzie zastanawiają się, czy nie pójść za głosem Chrystusa, akurat teraz zaczynają mówić, co ty, nie, choć jest kryzys, bez sensu, po co pójdziesz, po co będziesz księdzem. To tak chyba nieprzypadkowo pewne siły czuwają nad tym, żeby młodych ludzi zniechęcić. A piękne jest to, że ci młodzi ludzie, słysząc głos, potrafią powiedzieć, tak, panie, oto jestem, oto poślij mnie. Pozdrawiamy neoprezbiterów już z nowymi parafiami, pozdrawiamy naszych słuchaczy. A zanim przejdziemy do listu, co zapowiedziałeś, ja chcę jeszcze powiedzieć, że oczywiście na stronie internetowej nasz pełny wykład. Ten wykład się rozpoczyna tak troszkę dziwnie. Zresztą ksiądz Marcin, ksiądz dyrektor też mówi tutaj, że dziwnie ta egzegeza listu się rozpoczęła, bo rozpoczęła się od opisu przykrej historii, która wydarzyła się między Piotrem i Pawłem. Skąd ten taki dziwny początek? A no w tygodniu po naszym niedzielnym spotkaniu 2-3 osoby, kiedy się z nimi spotkałem, mówią, że przedstawiliście tego świętego Piotra jak takiego świętego za życia, jako takiego, co to z nikim kłopotów nie miał. No i to pięknie, że tak apostołowie jednomyślnie byli za Piotrem. No tak do końca to jednomyślni, tak do końca za tym Piotrem. Tak, to trudny temat, ale apostołowie to byli normalni ludzie, tacy jak my, którzy mają swoje słabości. I stąd też na początku wykładu to odeślę do strony internetowej. Przypomniałem historię z listu do Galatów, kiedy przybywa Piotr do Antiochii. Tam jest już po Soborze Jerozolimskim. Tam najpierw żyje, normalnie układa swoje relacje z poganami, ale potem po pewnym czasie, kiedy pojawiają się ludzie z otoczenia Jakuba, Piotr zaczyna się dystansować, jakby przestaje z tymi ludźmi się spotykać.
1: I to zachowanie piętnuje
2: Paweł.
1: Dokładnie.
2: Niedawno mówiliśmy o tym, z pół roku temu.
1: Jawnie mu się sprzeciwiłem.
2: Tak, i to Paweł tak bardzo ostro wszedł w konflikt z Piotrem, bardzo ostro go napomniał. No, widać, że między Piotrem i Pawłem były pewnego rodzaju napięcia, pewnego rodzaju trudności, bo to jest coś naturalnego, że z jednymi ludźmi żyje nam się bardzo dobrze, a są tacy, z którymi się nam żyje trudno.
1: Tak, ale też mi się wydaje, że jak się spotykają dwie takie osobowości o takich swoistych charakterach, no to muszą być starcia.
2: No, jak jest dwóch wielkich w studiu radiowym, no to nikt więcej nie przyjdzie, bądź spokojny. Tak, więc to, że ten fragment na stronie internetowej pokazuje nam też trudności, które miał Piotr we wspólnocie, a na pytanie o śmierć Piotra, bośmy nic nie powiedzieli na ten temat, powiedziałem, że jak będzie drugi list, to tam będzie okazja ku temu, żeby o ostatnich wydarzeniach z życia Piotra się nad tymi rzeczami się zastanowić.
1: Dzisiaj mamy pierwszy list i od razu zapytam, tak, czy podobnie jak w przypadku, kiedy mówiliśmy o listach świętego Pawła, czy tutaj mamy jakieś wątpliwości co do autorstwa?
2: Całkiem niedawno, kiedy kończył się rok, bo powoli się kończy rok akademicki na naszym wydziale teologicznym, naszym seminarium, jeden ze studentów, omawiając autorstwo listów Piotra, tak bardzo jasno i tak w sposób taki trudny mówi, tak absolutnie, to nie jest list świętego Piotra, to jest na pewno jakaś pseudonimia, list napisany później przez kogoś innego utworzony. No tak, na pewno w liście zastanawia taka bardzo wysokich lotów Greka. Zastanawia to, że autor, no skoro jest rybakiem, skoro jest Galilejczykiem, no to skąd on tak dobrze zna język grecki? Skąd tak dobrze zna Septuagintę? Skąd tak dobrze nawiązuje do prześladowań, które nastąpiły później? Widać bardzo ładnie, literacko ułożone pismo. Różnie będą mówić komentatorzy, że to jest homilia, że to jest list, ale widać bardzo przemyślaną budowę. Najpierw kwestia adresatów, potem najważniejszy temat, to co będzie się przewijało, ale też w innych listach powszechnych, nadzieja zbawienia. Coś, co jest istotą chrześcijaństwa. My mamy być zbawieni. Nadzieja zbawienia i potem napomnienia dotyczące osobistej świętości, które wysyła autor, potem napomnienia dotyczące stosunków z innymi ludźmi i wreszcie przypomnienie o Sądzie Bożym i zakończenie. Widać przemyślaną, dobrą budowę, wartki styl, bardzo dobry styl grecki. No i stąd też niektórzy mówią, czy aby na pewno.
1: Prosty ryba mógł to napisać.
2: Tak, na pewno zakończenie listu trochę w tym pomoże, bo w zakończeniu, w pozdrowieniach, autor pisze: krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata. Już wiemy, że Piotr nie pisał listu. Już wiemy, że ten list pisał Sylwan. Podobieństwa myśli Piotrowej z myślą apostoła Pawła od razu się tłumaczą. Skoro Sylwan był redaktorem czy też pisarzem pomagającym Pawłowi, no to równie dobrze jest to człowiek, który pisząc, pomagając Piotrowi, siłą rzeczy wplatał pewne myśli Pawła czy też pewne formuły Pawłowe wplatał w listy Piotra. To, że język grecki, to, że myśl grecka, no popatrzmy, Piotr i Andrzej, obaj rybacy, prawda? Obaj pochodzący z nad jeziora Galilejskiego. Piotr, Szymon, pierwotne imię, ma imię hebrajskie. Andrzej, Andreas, mąż, mężczyzna, ma imię greckie. Czyli w jednym domu nadano imię jednemu hebrajskie, drugiemu nadano synowi imię greckie. To pokazuje, że ta kultura grecka była dosyć mocno obecna. Stąd też mówiło się Galilea Pogan. Przecież przez Kafarnaum, gdzie mieszkał Piotr, przechodziła droga karawan, droga trakt. Pełno tam Greków. Zresztą, popatrzmy, jak patrzymy w Ewangelię, nieustannie przychodzą ludzie z Zajordanii, z Dekapolu, z zewnątrz. A więc ludzie, którzy mówią po grecku, którzy... Tu jest pytanie o język Jezusa, tu jest pytanie, na ile Jezus nauczał. Myśmy tak się nauczyli, że mówić, że Jezus uczył w języku aramejskim. No nie wiem, ja mam coraz większe wątpliwości, czy uczył tylko po aramejsku. Dobrze, w synagogach pewnie, w świątyni uczył po hebrajsku, bo to język święty. Ale na Górze Błogosławieństw, no nie wiem, zastanawiam się, czy nie uczy po grecku. Grecy przychodzą, mówią do Filipa, że chcemy zobaczyć się z Mesjaszem, chcemy z nim rozmawiać. No to przychodzą Grecy, to rozmawiali z nim w jakim języku. Więcej, jak popatrzymy, dla mnie takim koronnym, dla mnie osobiście dowodem co do języka, zakończenie Ewangelii Jana. Nad Jeziorem Galilejskim, po śniadaniu Jezus pyta Piotrze, czy miłujesz mnie? Pyta go 3 razy, czy miłujesz mnie? Piotr odpowiada 3 razy, ty wszystko wiesz, tak, kocham cię. W języku hebrajskim, podobnie jak w polskim, będzie jedno słowo, kochać, miłować. Czy kochasz mnie, tak, kocham cię. Czy kochasz mnie, tak, kocham cię. W języku greckim, w tym tekście janowym, jest gra słów. Fileo i agapao. Jezus pyta Piotrze, czy ty mnie agapao? Czy ty mnie kochasz nad życie? Piotr mówi, Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że ja ciebie fileo. Ja cię po prostu kocham tak.
1: Miłością ludzką.
2: Ludzką, taką przyjacielską, no nie? Po raz drugi go zapytał, Piotrze, czy ty mnie agapao? Panie, ty wszystko wiesz, ja cię fileo. I zapytał go po raz trzeci, Piotrze, czy ty mnie fileo? Jakby obniża swoje wymagania, jakby schodzi do tej miłości Piotra, jakby do tego Piotra mówi, czy jesteś pewny, że dasz rady mnie kochać miłością fileo? Piotr mówi, tak, Panie, ja ciebie fileo. Moje pytanie jest takie. Musiał go pytać po grecku. Tak mi się wydaje, no bo inaczej skąd by ten niuans agapao fileo pojawił się w rozmowie? A skoro się pojawił, no hebrajski nie zna takiego rozróżnienia, podobnie jak polski. Jan by sobie nie wymyślił tej rozmowy Piotra z Jezusem. A zatem być może ta rozmowa się odbyła w języku greckim. Podobnie będzie pytanie o rozmowy Jezusa z Piłatem. W jakim języku? No, po aramejsku, po hebrajsku Piłat nie mówił. Zostaje grecki. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że dla mnie nie stoi w sprzeczności fakt, że Piotr mógł dobrze znać język grecki. Pojedziemy do Ziemi Świętej, zobaczymy, że tam na recepcji, w autobusie bez kłopotu możemy rozmawiać i w hebrajskim, i w arabskim, i w angielskim, teraz jeszcze w hiszpańskim. To nie jest kłopot, prawda? Więc dla mnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Piotr, który mi się wydaje, musiał znać język grecki. Musiał być wychowany w tej kulturze też Galilea Pogan, prawda? I wreszcie druga rzecz, zarzut wielu, że ten list, nie wiadomo, czy Piotr napisał, być może za bardzo elegancki, za dużo aluzji do prześladowań, charakter literacki. A moje pytanie jest inne, czy ktoś by się odważył? Bo niewątpliwie list jest napisany, tak się wydaje, w Babilonii, czyli wszystko wskazuje na tym, że to jest Rzym, bo tak nazywano Rzym. Z Piotrem jest Marek, jest Sylwan. Wydaje się, że to są okolice gdzieś śmierci Pawła. Gdzieś okolice śmierci Pawła. Skoro Sylwan jest, być może to gdzieś czasy śmierci Pawła. Być może list napisał Sylwan. Ale dla mnie jest pytanie, czy ktoś by się odważył z uczniów, z bliskich Pawłowi, z bliskich Piotrowi. Czy ktoś by się odważył potrzeć i napisać Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wybranych przybyszów? Czy ktoś by się odważył potrzeć pod apostoła? Mi się w to nie chce wierzyć. Tak jak dzisiaj nikt by z nas nie potrzył się pod księdza biskupa, pod papieża, pod któregoś z kardynałów.
1: No chyba, że sztuczna inteligencja by wymyśliła.
2: No Marcinie, no nie, dla mnie to jest nierealne. Dla mnie to jest, nikt z nas się, a jeżeli ktoś się podszywa, to jest nieuczciwe i to zaraz wychodzi, że to nie ten powiedział. Mówi sztuczna inteligencja. Wystarczy przeczytać tekst i ty już wiesz. Jeżeli ci przyślę tekst audycji, jeżeli ci, no sam fakt, że ja ci wczoraj wysłałem tekst tej dzisiejszej audycji, ty mi mówisz, słuchaj, co to za początek, ty tak nie pisałeś takich rzeczy, więc dopiero tłumaczę, słuchaj, ktoś się chciał dowiedzieć o Piotrze, jeszcze o konfliktach Piotra, a zatem podszyć się pode mnie, od razu byś poznał, że to nie jego styl. Nie chce mi się wierzyć. Mi bardziej się wydaje, że skoro to jest list do tych, którzy są w diasporze, w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, w Bityni, mi się wydaje, że to jest list, który jest skierowany do miejsc, które odwiedził Paweł. Paweł te miejsca odwiedził, my wiemy, że w tych terenach ewangelizował, tam głosił dobrą nowinę. Teraz brakło Pawła, i być może oni przysłali pismo do Rzymu, żeby o coś zapytać Pawła, poszukać go jeszcze w więzieniu. Pawła już nie ma. I Sylwan być może odpowiada, pisząc w imieniu Piotra, pisząc teksty Piotrowe, bo te teksty są bardzo proste. Tak naprawdę nieprzypadkowo my ten, oczywiście można ten list omawiać przez pół roku, bo to bogactwo jest wielkie. Ale tak jak powiedziałem na początku, ten list jest próbą rozwiązania najważniejszych problemów, wskazania pewnych obszarów, które są ważne dla chrześcijan. Stąd też mógł wykorzystać Sylwan, czy to homilie Piotrowe, jego mowy, jego jakieś notatki, które z pewnością ktoś po nim czynił, sam przecież Marek czynił notatki i powstała Ewangelia Marka, notatki od Piotra, które miał. Dla mnie i kwestia autorstwa, i kwestia miejsca, czyli dla mnie absolutnie Rzym, kwestia adresatów, mieszkańcy diaspory wymienieni zaraz na początku. Dla mnie ta sprawa jest prosta. I uważam, to co dla mnie najważniejsze, czy chciałby ktoś w pierwotnym kościele, kościele, który jeszcze pamięta Piotra, kościele, który wie, że ty jesteś Piotr Opoka, na tej opoce zbuduje mój kościół, powie Jezus. Mój kościół. No właśnie, w tym tygodniu omawialiśmy ten fragment z Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, tego prymatu Piotra. No i jeden ze studentów powiedział, że no to Piotr bez mała miał dostał boską władzę, władzę niesamowite to. I mówi ten student, to jest wręcz jak szaleństwo, taką władzę dać człowiekowi. No i tak rozmawialiśmy i potem ja mówię, popatrz, każdy z nas dostaje taką władzę, kiedy mówi bierzcie i jedzcie. To jest ciało Jezusa Chrystusa. Bierzcie i pijcie, to jest krew Jezusa Chrystusa. Chrystus rzeczywiście, można powiedzieć, Bóg rzeczywiście w tym dobrym tego słowa znaczeniu oszalał. Jest niezwykły, że daje człowiekowi tak wiele dobra, tak wiele... To, co zaczyna list, no nie, przejdźmy do listu, żebyśmy go nie stracili. Jeżeli ktoś jedzie samochodem, nie może się doczekać, że wreszcie przejdziemy do listu. To jest niezwykłe, że Piotr na samym początku mówi, że najważniejsze jest zbawienie. Najważniejsze jest zbawienie. Wy teraz Jego nie widzicie, ale przecież wierzycie. Żyjcie dobrze, żyjcie pobożnie. Pamiętajcie, że Bóg nas wezwał do dziedzictwa niezniszczalnego, niepokalanego. To jest zachowane dla was w niebie. Teraz nie widzicie. Teraz wierzycie w to wszystko. I na przykład kiedyś osiągniecie cel waszej wiary, a mianowicie to, co jest najważniejsze, zbawienie duszy. To zbawienie duszy dla Piotra jest rzeczą fundamentalną.
1: Czyli to jest ten temat nadziei, jeden z głównych tematów, który właśnie Piotr porusza i właśnie w zbawieniu kryje się ta cała nadzieja, ta żywa nadzieja, do żywej nadziei jesteśmy powołani. To Piotr rozumie?
2: To jest nadzieja, która przez wiarę zamienia się w pewność. Cały list, można powiedzieć, on nie tyle, że koncentruje się, on cały czas krąży wokół tej tajemnicy zbawienia. To jest istota. Na końcu będzie wzywał Piotr pasterzy, żebyśmy prowadzili stada do zbawienia. Będzie nas ostrzegał przed szatanem, który krąży, który próbuje nas odsunąć, oderwać od tej nadziei zbawienia. Ta nadzieja naszego zbawienia, zbawienia dusz naszych. Popatrz, jak pięknie Piotr pisze, nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy. Ci, którzy przepowiadali, zastanawiali się, którzy już jako prorocy Piotr cofa się do Starego Testamentu. Prorocy, którzy badali, na jaką chwilę, na co wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był.
1: No ładno określenie, Duch Chrystusa.
2: Ale to jest powiedzenie, to jest piękne pokazanie niezwykłej preegzystencji Chrystusa, który on już był w całej historii zbawienia. Ten Duch Boży, będziemy mówili, że Duch Pański opanował proroka, Duch Pański
1: wyprowadził. Czyli ten sam Duch, co był w prorokach, jesteś w Chrystusie.
2: Tydzień temu w niedzielę Trójcy Świętej było piękne czytanie w Brewiarzu, które mówiło o tym, że Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Jakby odrębność, ale prawdziwa łączność, jedność, współprzenikanie się. Trudno rozgraniczyć działania Boga Trójjedynego. Tutaj Piotr napisze, że oni wszyscy napełnieni tym Duchem Chrystusa, czyli jego preegzystencją, jego istnieniem odwiecznym. Potem to jeszcze wróci, to przeświadczenie Piotra, że Jezus jest odwieczny, że Jezus jest istniejący, że Jezus współdziała, współpracuje z Bogiem w dziele stwórczym. To wszystko pokazuje, choć Piotr się na tym nie koncentruje, my tylko odczytujemy to, co zostało, pamiętajmy, napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Piotr pewnie nawet nie myślał o tym w pełni, nie był świadomy, co, tak się mi wydaje, co zapisał, a zapisał piękną prawdę, że w tej całej historii zbawienia, od tych pierwszych proroków, począwszy od tych znanych proroków, wcześniejszych, od wielkich mężów bożych, od Abrahama, od Mojżesza, w tym wszystkim jest Duch Jezusa Chrystusa, Duch Pański, Duch, który ich opanował, Duch, który ich napełniał, Duch, który ich prowadził. Piotr pokazuje nam, że historia świata jest historią zbawienia. To jest to Boże prowadzenie, Boża ekonomia. Bóg nie mógł dać nagle wszystkiego człowiekowi, nie mógł dać mu od razu wszystkiego. Konieczne było to, co potem będzie pisał, żebyśmy pili to duchowe mleko, niczym niemowlęta. Po co? Po co? No po to, żebyśmy wzrastali do zbawienia. U Piotra wszystko się obraca w tym, że my mamy przyjąć słowo od Pana, końcówka pierwszego rozdziału, które było nam ogłoszone jako dobra nowina. A jaka jest dobra nowina? Ano, na czym polega dobra nowina, że my otrzymaliśmy odkupienie, otrzymaliśmy otwarcie niebios, otrzymaliśmy zaproszenie do chwały zbawienia.
1: Oprócz tego pięknego motywu, motywu nadziei, który rozpoczyna pierwszy rozdział, jest też ciekawe sformułowanie, które też będzie się powtarzać w dalszych rozdziałach tego listu. Cierpienie, które prowadzi do chwały. Co Piotr ma na myśli?
2: Dla Piotra przede wszystkim tym, który cierpi, tym, który umniejsza się, który ofiaruje samego siebie, jest Jezus Chrystus. On, który przez cierpienie, przez swoją krew otwiera nam bramy zbawienia. Potem u końca trzeciego rozdziału ten Chrystus też zstępuje, bo on nie tylko dla nas się daje, dla nas żyjących, dla nas będących w drodze, ale on też daje się tym, którzy już odeszli, którzy, jak powie nam żydowska mistyka Merkawy, ale w ogóle żydowska myśl powie, że są w otchłani, są jakby schowani, jakby oddzieleni od Pana Boga. On, który umarł, to już jest największe cierpienie. Już nie ma większej ofiary, już nie ma większej kenozy jak śmierć. Piotr napisze, śmierć za grzechy, śmierć sprawiedliwego za niesprawiedliwych. I Piotr powie, on powie, poszedł nawet do duchów zamkniętych w więzieniu, aby im ogłosić dobrą nowinę. A więc ci, którzy byli sprawiedliwi, dobrzy, ale mają zamkniętą chwałę nieba, no bo grzech pierworodny, wydarzenia w raju zamknęły nieodwołalnie bramy nieba, śmierć Chrystusa te bramy nieba nam otwiera. Jego cierpienie, jego męka otwiera dla nas możliwość zbawienia. Więcej, Jezus schodzi do tych niższych części, tak to obrazowo Piotr maluje, po to, żeby otworzyć bramę nieba, bramę zbawienia dla wszystkich. Dla tych, którzy przez wieki czytali tą historię, napełnieni duchem Jezusa Chrystusa. I też on jest tym cierpiącym, on jest tym umniejszającym się, ale Piotr też powie, wy macie być tymi cierpiącymi. Wy macie się umartwiać, wy macie walczyć w sobie. Po co? Ano po to, żebyście byli świętymi. Bo ja jestem święty. I można powiedzieć, to od czego zaczęliśmy. Piotr mówi najpierw o nadziei. Naszą nadzieją jest chwała życia. Jest ta nadzieja, to w co wierzymy, zbawienie duszy. I teraz, żeby być zbawionym, to, co przepowiadali prorocy, napełnieni Duchem Chrystusa, Piotr pisze, musicie być święci. Musicie być święci, musicie wyzbywać się tego wszystkiego, co jest złe, co jest niegodziwe. Wy musicie wydobywać się z ciemności do prawdziwego Bożego światła. I po tym nakreśleniu świętości osobistej, konieczności mojej świętości, Piotr mówi dalej, ale umiłowani, proszę was, abyście jak przybysze i goście powstrzymywali się. I teraz po pierwsze nazywając nas tu na ziemi, my tu jesteśmy przybyszami, jesteśmy gośćmi.
1: Czyli obcymi?
2: W jakim sensie tak. My jesteśmy w świecie, ale nie ze świata. Dla Piotra to jest ten nasz czas przebywania ziemskiego, który jest czasem drogi, czasem pielgrzymowania, czasem wyzbywania się zła, nabywania dobra, ale to wszystko, tutaj macham ręką, pokazując Marcinowi, to wszystko dokonuje się w drodze, która jest do zbawienia. I teraz,
1: tak jak potem napisze jeden z autorów, że chrześcijanie są, żyją na tym świecie, ale jakby są nie z tego świata.
2: Piotr napisze tak, bądźcie święci, ale teraz przechodzi ode mnie, od mojej osoby, jakby rozszerza. Po co masz być święty? Po co masz być dobry? Po co masz być wzorcem? Ano po to, żeby postępowanie wasze wśród pogan było dobre. Aby oni, przyglądając się waszym dobrym uczynkom, wychwalali Boga. A więc Piotr mówi, ty masz być święty. Więcej, ty masz być dla innych jakby obrazem, dla innych zachętą. On to tylko jeszcze potem wróci, ale to rozpoczyna tą drugą część, czyli chrześcijanin sam ma być święty, ale chrześcijanin ma też być wzorem dla innych. Po co? Żeby inni mogli przeze mnie zobaczyć Boga, żeby inni przeze mnie mogli przyjść do Boga, aby oni też uzyskali wiarę. To, co na początku Piotr napisze, że wiara jest istotą, wiara jest niezwykle ważna, bo ona nas prowadzi do zbawienia. A zatem, pisze Piotr, macie być poddani władzy, macie być poddani swoim panom, macie być poddani swoim małżonkom. I na końcu napisze, na końcu bądźcie wszyscy jednomyślni.
1: Jeszcze powie, bądźcie gotowi i trzeźwi.
2: To już na końcu. To jest bardzo ciekawy zabieg, ale to zaraz dojdziemy. Na początku popatrzmy, Piotr stawia takie trzy etapy. Pierwszy etap, mamy być poddani każdej ludzkiej zwierzchności. A więc mamy być posłuszni rządzącym. Piotr nie wzywa do rewolucji. Piotr nie wzywa, żeby przestać słuchać władców, żeby przestać ich szanować. Nie, mamy ich szanować, mamy ich czcić, ale w tym wszystkim on nie napisze, macie uczestniczyć w ich niegodziwościach. O nie, nie, nie, nie. Ty masz być wzorem. Szanujesz swoją władzę, oddajesz szacunek władzy, ale ty postępujesz w sposób uczciwy, czysty, kulturalny. Jesteś dobry, nie jesteś jak poganie, którzy źle postępują. Jak czyni władza, nie oceniaj, zostaw. Ty bądź dobry.
1: Czyli tak było we wtorek w Ewangelii. Bogu co boskie, Cezarowi co cesarskie.
2: Dokładnie tak. I teraz to samo niewolnicy. Wy niewolnicy, bądźcie pracowici. Oczywiście tu nie chodzi o to, że Piotr pochwala niewolnictwo. Taki był system, on w takim systemie żył. Więc mówi, ty jesteś niewolnikiem, to staraj się być dobrym niewolnikiem, dobrym pracownikiem, dobrym, dobrze wykonującym swoje prace. No? Tak samo żony. Potem przechodzi do małżeństwa. Wy też, żony, bądźcie poddane swoim mężom. I tu znowu nie chodzi o poddanie, o niewolnictwo. Tu chodzi o to, żeby ten mąż. Często w Rzymie było tak, że żony były chrześcijankami, a mężowie nie zawsze. Więc Piotr mówi tak, ten mąż, jak będzie na ciebie patrzył, to niech on nie postrzega tylko pięknych włosów, złotych pierścieni, strojów, sukni. Niech on zobaczy twoje serce, niech on zobaczy, jakim ty jesteś dobrym człowiekiem. A może wtedy ten mąż nawróci się, może on dzięki twojemu świadectwu stanie się uczniem Jezusa Chrystusa. A wreszcie, na koniec, pisze Piotr, wszyscy bądźcie pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni, nie oddawajcie złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, po prostu błogosławcie, bo do tego zostaliście powołani. My mamy być błogosławionymi, to znaczy ludźmi po Bożemu szczęśliwymi. I my tą szczęśliwością mamy obdarzać również.
1: Czyli to jest wszystko w myśl słów Chrystusa, który mówi, abyście pełnili dobre uczynki, by ludzie patrząc na was chwalili Ojca, który jest w niebie.
2: Jasne, że tak. Jasne. I dlatego te napomnienia do osobistej świętości, do świętości i dobroci względem innych, Piotr mówi, pisze wam to wszystko, żebyście byli ludźmi gotowymi na zbawienie. Bo kiedyś przyjdzie sąd Boży. I ci, co żyli tylko w ciele, będą osądzeni jak za życie w ciele. A ci, co żyli Duchem Bożym, otrzymają zbawienie. Bądźcie roztropni, trzeźwi, po co? Abyście się mogli modlić. Zobaczcie, popatrzmy, jak Piotr pięknie wezwanie do świętości, ostrzeżenie przed sądem Bożym doprowadza do modlitwy. Można powiedzieć, to jest taka cecha wszystkich tych listów, wszystkich myśli apostolskich. Oni wiedzą, modlitwa jest rzeczywistością, która prowadzi człowieka do zbawienia.
1: Wraca to Pawłowe, nieustannie się modlicie.
2: Tak, tak. Na koniec Piotr pisze do pasterzy, aby uczciwie, dobrze, pobożnie posługiwali we swoich wspólnotach. Ciekawe, że dodaje, a wy, chrześcijanie, bądźcie poddani, bądźcie ulegli, bądźcie współpracujący ze swoimi pasterzami. Tu jest takie, można powiedzieć, prośba pierwszego z pasterzy, następcy Chrystusa, pierw zachęta do wszystkich pasterzy, aby oni byli dobrymi pasterzami, ale też prośba do Kościoła, a wy bądźcie, można by powiedzieć, dobrymi owcami, dobrymi tymi, którzy nie tylko się pasą, ale też współpracują ze swoimi pasterzami. I całość listu, to co wcześniej powiedziałeś, Piotr mówi tak, to wszystko wam piszę, pamiętajcie tylko o jednym. Szatan to jest nasz przeciwnik. On krąży, szukając kogo by pożreć. Szatan to jest rzeczywistość, która istnieje, która jest wśród nas. Ktoś ładnie powiedział, że jeżeli nie mam pokus, jeżeli nie czuję się kuszony przez złego ducha, jeżeli mu powiem, że a mnie tam szatan do niczego złego nie, to być może już cię skusił, już nie jest tobą zainteresowany, bo ty już jesteś jego. Być może warto zerknąć na swoje życie, czy ja już czasami nieświadomie, czy świadomie, ale nie stałem się już skuszony i stąd też nie mam żadnych problemów w życiu fizycznym, duchowym, jakimkolwiek, prawda?
1: I stąd to ostrzeżenie, bądźcie trzeźwi, bądźcie gotowi.
2: Trzeźwi nie tyle w znaczeniu nie pijcie wina, piwa, alkoholu, tylko bądźcie trzeźwi, bądźcie uważni, czujni. Czuwajcie w chwili, w której się możecie nie spodziewać. Szatan może uderzyć. I Piotr pisze, bądźcie mocni w wierze. Przeciwstawiajcie się jemu. Wiedzcie, że te same cierpienia znoszą i inni. To jest wielka prawda, że to pewnie kapłani zrozumią. Nieraz się słyszy w konfesjonale różne problemy ludzkie. Tak wielu ludzi jest kuszonych przez złego. Nieraz się zastanawiam, czy Pan Bóg by nie uprościł tego wszystkiego, nie załatwił tego, że odebrać nam wolną wolę, mamy regulamin i te. Nie, ale właśnie miłość Pana Boga polega na tym, że daje nam wolną wolę i teraz jeżeli ja chcę, to będę szedł za Chrystusem, jeżeli nie chcę, to jest piękna ta wolna wola, którą On nam daje. I wiedzmy, że to nie tylko my mamy kłopoty, nie tylko my mamy trudności w wierze, w modlitwie, w życiu pobożnym. To są trudności wszystkich, które nas doświadczają. List świętego Piotra, spróbujmy, mamy jeszcze trochę oktawy Bożego ciała, spróbujmy się zastanowić nad tym, co pisze do nas święty Piotr. Może ten właśnie fragment, który jest takim ostrzeżeniem, takim trudnym fragmentem, ale który uświadamia nam, że jest ten, który jest złym. Jest ten, który krąży, który stara się nas skusić, stara się nas odciągnąć od Boga, ale Bóg nas nie zostawia. Bóg nas obdarza łaską, napisze Piotr. Bóg nas powołuje do swojej chwały w Chrystusie. Owszem, mamy trochę pocierpieć, mamy się trochę potrudzić, pisze Piotr, ale On nas udoskonala, On nas umacnia, On nas utwierdza, On nas ugruntuje. I pełen radości z tego Bożego wsparcia, Piotr powie: Bogu niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Niech ten fragment kończący list Piotra, który nas ostrzega przed złym duchem, niech nam może w tym tygodniu towarzyszy. A my spróbujmy ten pierwszy list świętego Piotra sobie w tych dniach raz jeszcze przeczytać.
3: Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się Jemu. Wiecie, że te same cierpienia znoszą wasi bracia na świecie, a Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
0: Radiowo-internetowe studium biblijne.

Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowe Sącze. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy teraz wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej.

0: Kościół powszechnych, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba nasz

0: wodę złego. Amen.
1: Prośmy o wzrost wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Bóg nie umarł. Jezus żyje. Siostro, bracie, zbawienie staje się Twoim udziałem. Ilekroć szczerze się wyspowiadasz i masz doskonały żal za swoje grzechy i starasz się poprawić z tych wszystkich swoich upadków, choćby Twoje grzechy były czerwone jak szkarłat, to nad śnieg wybieleją, bo miłosierdzie Boże nie ma granic. Jezu, ufam Tobie.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,

0: a zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Życie na ziemi jest szkołą i próbą. Egzamin z życia zdajemy w godzinę śmierci. Natomiast nagrodą za dobre życie jest niebo. Bo niebo istnieje, choć burze huczą wokoło nas, to jednak w niebie panuje niezmącony spokój. Siostro, bracie, idźmy za Jezusem drogą, może wąską, może zbyt ciernistą, ale nie zbaczajmy z niej, tylko wytrwale podążajmy aż do progu nadziei, który kiedyś przekroczymy, a tam będzie czekał na nas Bóg Ojciec, by z wyciągniętymi rękami przytulić nas jak swoje własne ukochane dziecko.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,

0: Świętują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Głosem Twoim zostać chcę, mówić imię Jezus. Duchu Święty, mamy Ciebie moc, a jesteśmy słabi. Mamy światło, a chodzimy w ciemności. Ofiarowałeś nam pokój, a chodzimy w mroku smutku i niepokoju. Duchu Święty, pomóż nam zburzyć te wszystkie przeszkody w drodze do zbawienia. Przyjdź do nas jakąś nową drogą. Wejdź drzwiami, których nie znam, a może tylko nie umiem otworzyć. Ty masz moc wchodzenia drzwiami zamkniętymi. Przemów do nas takim językiem, byśmy Cię zrozumieli i odważnie głosili, że Ty jesteś Bogiem miłosiernym.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta

0: Jej łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi.

0: Bożego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ave Maryja woła cały świat. Ave Maryja, Matko Boga i nas. Matko Najświętsza, Ty pierwsza z ludzi z ciałem i duszą weszłaś do nieba. Maryjo, Matko nasza, spójrz na biedne Twe dzieci, które tu na ziemi idąc i upadając zdążają do wieczności. Nie daj nikomu zginąć, ale ratuj nas wszystkich i ocal. Siostro, bracie, oddaj się w opiekę Matce Najświętszej, a ona Cię nigdy nie opuści i nie da Ci zginąć.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

0: ode złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,

0: Potrzebuję Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Maryjo Królowo Polski i świata, jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam. W niebie Maryja odbiera chwałę jako Królowa Aniołów i Świętych. Wraz z Synem swoim panuje nad całym światem. Jej korona z gwiazd 12 to symbol Kościoła, 12 apostołów wysłanych przez Chrystusa na cały świat. Każdy człowiek należący do Kościoła Chrystusowego, a więc również Ty, siostro i bracie, jesteśmy jakby małą gwiazdką upiększającą niebieską koronę Maryi. Siostro, bracie, niechaj poprzez Maryję Bóg zamieszka w naszych domach, na ulicach, w szkołach i w miejscach pracy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

0: ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj.
2: Jednym słowem.
3: Odcinek 40. Cierpliwość.
4: One, two, three, four.

Dobry wieczór Państwu. Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ja nazywam się Maciej Tutaj i to wielka przyjemność w kolejną niedzielę z Państwem się spotkać już w pierwszą niedzielę miesiąca czerwca pod koniec długiego weekendu, weekendu z racji Bożego Ciała. Mam nadzieję, że to był piękny dla Państwa weekend, chociaż pogodowo było naprawdę w kratkę w różnych częściach Polski, w zależności od tego, gdzie Państwo przebywali przez te ostatnie kilka dni. Dlatego mam nadzieję, że ten wieczór przed kolejnym tygodniem pracy, tygodniem, który przybliża nas coraz bardziej do wakacji, będzie owocny i będzie pełen radości. No i właśnie też dzisiejsza audycja o cierpliwości ma nas przygotować na to, że już za momencik, już troszeczkę i będziemy mieć te upragnione wakacje, upragniony urlop. Może niektórzy z Państwa już taki odbyli, to tym bardziej przyda się dużo cierpliwości, żeby poczekać na następne wolne. Wszyscy dłuższe wolne będziemy mieć 15 sierpnia, chociaż w tym roku wypada w sobotę. No to też może być z tym różnie, ale wszyscy się pokrzepimy i będziemy cierpliwi, jak podmiot liryczny w pierwszej piosence, od której zaczęliśmy naszą dzisiejszą audycję. Powiedziałem dziewczyno, weź to na spokojnie, a samo się poukłada. Wszystko, czego potrzebujemy, to tylko trochę cierpliwości. Powiedziałem, kochanie, zwolnij, a będzie nam razem dobrze. Wszystko, czego potrzebujemy, to tylko trochę cierpliwości. Patience od zespołu Guns N' Roses, czyli jednego z czołowych przedstawicieli muzyki rockowej rodem ze Stanów Zjednoczonych i to był rok 1988. Piosenka, która została napisana przez Izziego Stradlina, który zainspirował się relacją, jaka panowała pomiędzy Axlem Rose'em, czyli głównym wokalistą Guns N' Roses, i jego ówczesną sympatią Erin Everly. A my zastanówmy się w tym czasie, czym jest ta cierpliwość. Otwieramy słownik języka polskiego i tam możemy przeczytać w zasadzie przymiotnik cierpliwy to znoszący ze spokojem przeciwności lub przykrości. I cierpliwy to także umiejący wytrwale czekać. I nad tymi dwoma zagadnieniami się dziś pochylimy, a zaczniemy od tej drugiej. Właśnie, od czekania.

troszeczkę gorszy dzień, to wracam do tej płyty i do tego wykonania. I to wykonanie też niezwykłe, bo wykonanie live, koncertowe zespołu Mumford & Sons z roku 2012, a oryginału pochodzi z płyty Babel. Tekst i muzykę popełniła czwórka z Wielkiej Brytanii, Marcus Mumford i jego współpracownicy Ben Lovett, Winston Marshall i Ted Duane. I Will Wait. Taki jest tytuł tego utworu. Wpadłem do domu, niczym kamień, i padłem ciężki w Twe ramiona. Pył pokrywający dni, które znamy, zostanie przetarty w świetle nowego słońca. Uklęknę, czekając, znając grunt pod moimi stopami. Przerwij moją wędrówkę z łagodnością. Przebaczyłeś, ja nie zapomnę. Pamiętaj, co widzieliśmy? Jego, nie mającego prawie nic? Teraz w pewien sposób pozbądź się tego, który zbędny. Będę zuchwały, będę silny i będę używać zarówno rozumu, jak i serca. Weź moje ciało, skup mój wzrok i ten uwięziony umysł, teraz wolny od kłamstw. Bo będę czekał na ciebie. Można interpretować jako do drugiej, najbliższej osoby. Można interpretować jako modlitwę. W każdym razie oczekiwanie, które jest swego rodzaju sensem życia. I faktycznie oczekiwanie może być czymś, co jest treścią, co wypełnia nas, ponieważ czekamy, no właśnie, na urlop, na wakacje, na zasłużoną premię, na podwyżkę, na przeprowadzkę do nowego miejsca, na przykład do nowo wybudowanego domu. Czekamy na spotkanie z kimś, kogo bardzo dawno nie widzieliśmy. Myślę, że wielu z Państwa czeka także na Mistrzostwa Świata, które zaczynają się już w najbliższy czwartek w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. No chociaż nie ma tam biało-czerwonych, nie będzie Lewandowskiego i jego kompanów, to jednak 48 najlepszych drużyn z całego świata będzie grało w piłkę nożną i udowadniało, że to właśnie do nich powinien trafić ten najważniejszy puchar, to najważniejsze trofeum. I tak dalej, można tutaj podłożyć cokolwiek, na co się czeka. I właśnie być cierpliwym to wiernie czekać, wytrwale czekać. I ta cierpliwość to jest naprawdę duża cnota, to jest coś, co w dzisiejszym świecie chyba nie jest do końca widziane i pożądane, w świecie, w którym wszystko jest szybciutko, na już, na teraz, w świecie, który podaje nam szybkie treści, żąda szybkiej reakcji, a właśnie cierpliwość to taka zaleta, która staje oporem, ale może przynieść dużo lepsze owoce, bo na przykład bardzo dobrze znają to ogrodnicy, sadownicy, którzy są cierpliwi i czekają na to, aż z tego, co zasiali, wyrośnie piękny kwiat, piękne zboże, piękne drzewa, które dadzą owoce, i tak dalej, i tak dalej. I to ma dużo większą wartość i dużo większą radość ostatecznie przynosi. Dlatego, jeśli mogę na tę niedzielę i na ten nadchodzący tydzień rzucić jedno słowo, to rzucam je z dużym uśmiechem i z pełną estymą. Cierpliwości przyda się każdemu i każdej z nas.

Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Rok 2019 i człowiek, który trochę zmienił postrzeganie liryzmu w dzisiejszej muzyce popularnej, muzyce alternatywnej, czyli Cortez i jego utwór pod tytułem właśnie Cierpliwości. I tak jak wspominałem na początku naszej dzisiejszej audycji, cierpliwy to taki człowiek, który umie, potrafi wytrwale czekać, ale to także człowiek, który znosi ze spokojem przeciwności lub przykrości. I właśnie to też jest taki atut, taka bardzo cenna zaleta, ponieważ bardzo często zdarza się, że przydarzają się nam przykrości, przydarzają nam się choroby, przydarzają nam się nieszczęścia, i dobrze wiedzieć, że nie zawsze to jest ostateczność, że nie zawsze to jest tak, że tak będzie już na zawsze. Tylko właśnie trzeba posiadać tę cierpliwość, żeby przejść przez to, co nam się właśnie przytrafia, i mieć tę nadzieję, że za tym horyzontem, który na ten moment jest ciemny, na ten moment jest szarobury, brunatny, bez żadnych zjawiskowych kolorów. No właśnie, trzeba mieć nadzieję, że to się wszystko rozświetli i jeszcze będzie przed nami przepiękny wschód słońca. O, chociażby takiego lipcowego. Co Państwo na to?

To było pewnego lipcowego poranka, szukając miłości. Uskrzydlony siłą wstającego nowego dnia i cudnego słońca, wraz z dźwiękiem trelu pierwszego ptaka, wyruszyłem do domu. Z burzą i nocą tuż za plecami, moją własną ścieżką. Z nadejściem dnia postanowiłem, że będę cię wypatrywał. Szukałem miłości w najdziwniejszych miejscach. Nie było kamienia, którego bym nie poruszył. Wyjrzałem więcej niż 1000 twarzy, lecz nikt nie był świadomy ognia, który płonął w głowie mej, w duszy mej, w mym sercu. Jedna z moich najukochańszych piosenek wszechczasów, no i też uczy cierpliwości, żeby doczekać się na przepiękne solo na organach Hammonda i wysłuchać je do końca tej pełnej albumowej, ponad 10-minutowej wersji. Zespół Uriah Heep i July Morning, rok 1971. 55 lat mija od wydania albumu Look at Yourself. I teraz przychodzi czas na nasz kącik muzyczny polski. Jako, że już dużo muzyki przeleciało, nie zmieszczę tutaj dwóch piosenek obok siebie. Niech mi Państwo wybaczą tę dzisiejszą niedyspozycję, ale myślę, że w zamian także przepiękne utwory wybrzmiały. To tylko jedna piosenka, taka, która też mi jest szczególnie bliska. Długie weekendy też mają to do siebie, że wyjeżdżamy w dalekie miejsca, wyjeżdżamy gdzieś, by odpocząć, ale zawsze warto mieć ten swój własny kąt, nawet o te 10 godzin stąd. I to też jest cierpliwość, kiedy jest się daleko, kiedy jest się nie u siebie, ale ma się tę nadzieję i się potrafi wytrwać w drodze tam, dokąd zmierzamy. I niech ta piosenka towarzyszy każdej i każdemu z Państwa, którzy gdzieś zmierzają i fizycznie, bo są właśnie w podróży, kończą swój długi weekend, wracają do domu, może jeszcze gdzieś jadą na jakąś późną kolację, ale także dla tych, którzy fizycznie nie podróżują, tylko tęsknią za czymś, marzą o czymś, dążą do jakiegoś terminu, do jakiegoś miejsca, do jakichś ludzi. To dla Was wszystkich właśnie ten utwór z lat 80.

Jedyny utwór na debiutanckiej płycie zespołu Lady Punk z 1983 roku, na którym nie śpiewa Janusz Panasewicz, tylko lider i założyciel, czyli Jan Borysewicz. I wyśpiewał to kapitalnie. Wciąż bardziej obcy. Rok 1983 wspomniany i pomimo tylu lat i tego, że upłynęło tyle wody w Wiśle, w Dunajcu, w Białej, w Wątoku, to wciąż brzmi doskonale i wciąż się chce wracać nie tylko do tej piosenki, nie tylko do tego albumu, ale do miejsca, gdzie zdążamy. I tego Państwu życzę. Życzę Państwu cierpliwości, jeśli Państwa przygniatają jakieś trudne momenty, jeśli Państwa coś gnębi, jeśli coś doskwiera, to niech muzyka będzie takim pięknym przewodnikiem, niech Państwo mają mnóstwo ludzi wokół siebie, którzy pomogą przejść przez to wszystko. Miejcie nade wszystko miłość, która także jest pięknym przewodnikiem w tym wszystkim. No i właśnie tej cierpliwości, że to wszystko kiedyś się skończy. Te złe momenty, złe rzeczy i będzie jeszcze przepięknie i wspaniale. Tak jak wspaniale jest, kiedy przychodzi lato. I na to lato wyczekujemy i za tym latem się rozglądamy i w tym oczekiwaniu cierpliwym Państwa zostawiam. Ja nazywam się Maciej Tutaj. To była audycja pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Pa, pa.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: W centrum Madrytu Leon XIV przewodniczył mszy świętej i procesji eucharystycznej. Na wspólną modlitwę z papieżem przybyło 1 200 000 osób. To wiara w Chrystusa obecnego w Eucharystii ukształtowała historię, kulturę i życie Hiszpanii. Powróćmy do Niego ze szczerą miłością, apelował w homilii Ojciec Święty. Krzysztof Bronk, aktualność z Watykanu. Leon XIV przewodniczył w Madrycie procesji Bożego Ciała. W Hiszpanii uroczystość ta została przeniesiona na niedzielę. Papież podkreślił, że jest to dzień szczególny, który przywraca nas do korzeni wiary. W obecności 1 200 000 wiernych Ojciec Święty zaapelował o powrót do Jezusa obecnego w Eucharystii, bo to On ukształtował Hiszpanię, a dziś na nowo może stać się światłem i źródłem, które nawodni wyschłe obszary serca. Podczas Eucharystii poprzedzającej procesję papież przypomniał, że uroczystość ta od wieków kształtuje pobożność, kulturę i życie hiszpańskiego narodu.
3: Nie chodzi tu o zewnętrzną manifestację, folklorystyczny relikt czy zwykłą ozdobę estetyczną. Chodzi tu o wiarę w obecność Pana Zmartwychwstałego, który żyje i nadal przechodzi pośród nas, który staje się chlebem dla naszego głodu życia i nawiedza zakamarki naszego serca oraz naszej historii, także te najciemniejsze.
2: Ojciec Święty podkreślił, że historyczna pamięć o procesjach Bożego Ciała nie daje się zamknąć w nostalgicznym wspomnieniu. Jest to pamięć o drogach, którymi prowadzi nas Pan Bóg.
3: Chodzi o to, aby nie zapomnieć, kim jest Pan, aby nie ulec pokusie pokładania ufności w innych bożkach i karmienia się chlebem, który nie nasyca. Oto zatem zadanie dla Hiszpanii dzisiejszej i Hiszpanii jutra, aby religijność, która od wieków ożywia ten kraj, nie była muzeum przeszłości, które się zwiedza, lecz szkołą wiary, z której także dzisiaj można czerpać. Szkołą, która uczy nas klękać przed Bogiem i przed bliźnim.
2: Leon XIV odwołał się również do świadectwa jednego z największych hiszpańskich mistyków, świętego Jana od Krzyża, który uwięziony właśnie w Eucharystii odkrył obecność Chrystusa, który gasi wszelkie pragnienie.
4: Volvamos a él.
3: Powróćmy do Niego ze szczerą miłością. Otwórzmy się na spotkanie z Nim, pozwólmy, aby nawodnił wyschłe obszary naszego serca, abyśmy następnie mogli wyjść na drogi życia i historii oraz nieść ludziom ten strumień świeżej wody. Strumień miłości, pokoju, sprawiedliwości i radości.

0: Uroczystość Bożego Ciała była centralnym wydarzeniem drugiego dnia wizyty Leona XIV w Hiszpanii. Na dziś zaplanowano jeszcze prywatną audiencję dla augustianów oraz wieczorne spotkanie ze światem kultury, sportu i ekonomii. Szczegółowe relacje znajdą Państwo na polskiej stronie Vatican News.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Boga Rodzico, Dziewico, Bogiem wsławiona Maryjo. Przybyłam do Ciebie na apel codziennej modlitewnej wierności. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Razem z Tobą, Maryjo, jestem przy Jezusie, który mówi dzisiaj w Ewangelii do Mateusza: pójdź za mną. Matko, przychodzę do Ciebie, aby w Twojej szkole uczyć się czuwania wśród życiowych zmian.

0: zmagań, czuwania godnego chrześcijanina. Do Ciebie, Matko, przychodzę, gdyż jestem słabym człowiekiem i potrzebuję mocnego ramienia, aby się oprzeć. Przychodzę, gdyż mój wzrok często błądzi w mrokach ziemskiego świata. Potrzeba mi światła, abym przejrzał i uwierzył do końca. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, pozwól mi czuwać razem z Tobą, aby Duch Prawdy i Miłości, Duch Rady i Męstwa mógł zamieszkać we mnie na stałe i otworzyć moje oczy na całą wyzwalającą prawdę Jezusowej Ewangelii, w której Jezus mówi: pójdź za mną. To wezwanie Jezusa jest równocześnie zaproszeniem do osobowej więzi z Nim. Jakby Jezus mówił: zaufaj mi, porzuć swoje kalkulacje, swoje lęki, swój świat. Pozostaw wartości, którymi kierowały się do tej pory i otwórz się na nowe, które ukażą Ci prawdziwe życie. Maryjo, Ty jesteś wzorem pójścia za głosem Boga i spełnienia Jego woli. Stając tu, zadajemy sobie pytanie, jakimi drogami dzisiaj my idziemy? Polska poszła za Chrystusem od momentu chrztu w 966 roku przez Mieszka I. Ponad tysiącletniej historii Polska szła za Jezusem i Maryją przez trudne dzieje narodu, a w nowe tysiąclecie wprowadził nas święty Jan Paweł II, który poszedł za Chrystusem, wezwany na stolicę Piotrową, oddając się całkowicie Tobie, Maryjo, cały Twój. W tych dniach obchodzimy kolejne rocznice pielgrzymek papieża wielkiego do Polski, szczególnie tu na Jasną Górę. W 1979 roku mówił do nas: stawaliśmy na tym miejscu, przykładaliśmy ucho, aby usłyszeć, jak bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w sercu Matki. Jasna Góra jest przecież nie tylko miejscem pielgrzymek Polaków z Polski i całego świata. Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu Matki. Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia. Ileż razy biło jękiem polskich cierpień dziejowych, ale również okrzykami radości i zwycięstwa. Jednym z tych wielkich wydarzeń była obrona Jasnej Góry przed Szwedami. A Jezus mówi: pójdź za mną. I oto król Jan Kazimierz po powrocie z wygnania 370 lat temu, 1 kwietnia 1656 roku, idzie przed ołtarz Matki Bożej Łaskawej we Lwowie. W obecności ludu i nuncjusza papieskiego urzędowo czyni Maryję królową korony polskiej. W zamian za uratowanie Polski przed potopem szwedzkim ślubuje przeprowadzić wiele koniecznych reform w ojczyźnie. Król Jan Kazimierz funduje klasztor w Wigrach jako dopełnienie ślubów lwowskich. Sprowadził tam kamedułów, określając jasno jego cel: uprosić Boga przez modły pobożnych mężów, ażeby raczył odwrócić ciągłe klęski, jakimi Polska za panowania króla była nawiedzana. Niestety trzeci rozbiór Polski, zabór pruski i kasata zakonu kazała odejść kamedułom. Ale modlitwa, adoracja Najświętszego Serca w intencji Polski i Polaków i pokoju na świecie wciąż trwa, aby wola fundatora się spełniała. Jezus mówi: pójdź za mną. Nasza diecezja ełcka poszła za głosem pasterza i dziękuję za zakończony kilka dni temu kongres eucharystyczny, a który tak naprawdę rozpoczyna się teraz w życiu każdego człowieka. Ksiądz biskup Jerzy Mazur zaprosił wszystkich, aby rozbudzili na nowo w sobie zdumienie eucharystyczne i spotkali się z Jezusem w czasie adoracji. Papież Leon w Hiszpanii również zachęcał, aby pójść do Boga w Eucharystii. A klasztor w Igrach jest jak dom matki tu na Jasnej Górze, który przyjmuje pielgrzymów, karmi Bożym Słowem, Eucharystią, a także uczy i wychowuje do miłości Boga, Ojczyzny i każdego człowieka. Malowniczo położony nad Wigierskim Jeziorem, w centrum Suwalszczyzny, klasztor przyciąga tysiące pielgrzymów. W Eremach Kamedulskich można się zatrzymać, odpocząć, przeżyć wyciszenie bądź zorganizowane rekolekcje. Można zatrzymać się w apartamentach papieskich, w których mieszkał i modlił się Jan Paweł II, albo wypłynąć statkiem w rejsie papieskim po Wigierskim Jeziorze. Przez Wigry przebiegają szlaki papieskie, kajakowy, czarnohańczą, szlak tajemnicy zawierzenia, po której pływał Karol Wojtyła, i rowerowo-pieszy, tajemnice światła, Zełku przez Rajgród, Studzieniczną i Kaszówkę, Sejny do Wigier, a także szlak świętego Jakuba i szlak miłosierdzia do Wilna. Jezus mówi: pójdź za mną. Jan Paweł II w 1909 roku na szlaku pielgrzymowania oprócz Wigier zatrzymał się w Wełku, w Augustowie, Studzienicznej, a także w Leszczewie, w rodzinie państwa Milewskich, gdzie zadał pytanie: jak się wam tu żyje? To pytanie jest wciąż aktualne. Jak żyją rodziny? I dalej, czym żyje Polska? Dokąd zmierzasz dzisiaj, Polsko? Co chcesz zostawić następnym pokoleniom? Jaką ojczyznę? Jaki dom? A Jezus wciąż mówi: pójdź za mną. To droga ciężkiej pracy, wyrzeczeń, zmagań. To droga krzyża, ale tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Matko od wieków czuwająca nad polskim narodem z jasnogórskiego Wieczernika, spojrzyj na nasz kraj. Stań pośrodku nas i uproś nam Ducha Świętego, aby odnowił jeszcze raz oblicze tej ziemi, polskiej ziemi. Maryjo, gwiazdo nowej ewangelizacji, Pani Jasnogórska i Pani Wigierska, wyproś nam u Syna łaskę odwagi, abyśmy nigdy nie zeszli z Jego szlaku. Prowadź nas, Matko, pomóż nam iść za Chrystusem dziś, jutro i w wieczności. Amen.
1: Dziękujemy księdzu Jackowi Nogowskiemu, kustoszowi, proboszczowi parafii Nieporannego Poczęcia na Wigrach za dzisiejsze rozważania apelowe. Wśród pielgrzymów zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej przybyli dziś pielgrzymi z dekanatu Klimontów z diecezji sandomierskiej, którzy dzisiaj podejmą trud nocnego czuwania. Obecne są wśród nas na dziękczynieniu panie z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego z nowo wybraną przełożoną generalną Agnieszką Kołodyńską wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Polecamy jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Prosimy o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy wszystkie osoby chore i cierpiące. Tobie, Mario, powierzamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze modlitwy apelowej. Pamiętamy o wszystkich dobrodziejach naszego sanktuarium i klasztoru. Prosimy za diecezję sosnowiecką, dziś w sposób szczególny za parafię Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu, w której przebywasz w wizerunku świętego nawiedzenia. Odmawiamy tajemnicę szczęści chwalebnej, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża,
1: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

0: Zdrowaś, Mario, łaskiś, pełna Pan z Tobą. Błogosławiona z Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Mario, łaskiś, pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Generała naszego paulińskiego zakonu, ojca Beniamina Bąkowskiego, prosimy o apelowe błogosławieństwo.
9: Pan z wami.
1: I
9: niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Muzyka mistrzów łagodzi obyczaje i łączy pokolenia. Muzyka mistrzów w każdą niedzielę o 21.30 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Z radością witam Państwa w kolejnym spotkaniu z muzyką mistrzów. W ostatni czwartek świętowaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, a nadal przeżywamy dawną oktawę tego święta. Uroczystość Bożego Ciała została wprowadzona przez papieża Urbana IV w roku 1264 na pamiątkę ustanowienia tej wielkiej tajemnicy jako akt publicznej czci dla Chrystusa utajonego w eucharystycznej hostii. Zapraszam więc Państwa w dzisiejszy wieczór, by oddać się muzyce poświęconej tej wielkiej tajemnicy wiary. Chrystus Pan jest obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie. W przedziwny sposób pozostaje wśród nas, pozwala nam uczestniczyć w swej zbawczej ofierze i staje się dla nas pokarmem. Ciało swoje wydaje za nas, krew Jego przynosi odpuszczenie grzechów. Jezusowa ofiara sprowadza na cały świat pokój i zbawienie. Po tym krótkim wprowadzeniu w teologię tekstów, które za chwilę usłyszymy, oddajmy się ich kontemplacji połączonej z piękną muzyką. Na początek proponuję wysłuchanie czterogłosowego motetu O Sacrum Convivium Tomasza Luisa de Victorii. Tekst jest zaczerpnięty z antyfony do Magnificat z drugich nieszporów na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W polskim tłumaczeniu brzmi on następująco. O święta uczto, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Słuchamy motetu O Sacrum Convivium Tomasza Luisa de Victorii. Wykonawcami są śpiewacy zespołu o nazwie Solisti degli Amici Cantores.

Żyć życiem Eucharystii to wyjść całkowicie z ciasnoty własnego życia i wzrastać w nieskończoność życia Chrystusowego. Są to słowa świętej Teresy Benedykty od Krzyża Karmelitanki, znanej z życia świeckiego jako Edyta Stein. Jako drugi utwór zabrzmi hymn nieszporny z uroczystości Bożego Ciała Pange Lingua, sław języku tajemnice ciała i najdroższej krwi. Autorem jego jest święty Tomasz z Akwinu, a ułożył go na zlecenie papieża Urbana IV. Dwie ostatnie zwrotki, zaczynające się od słów Tantum ergo, przed tak wielkim sakramentem, śpiewamy w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu w naszych kościołach. Powyższy hymn usłyszymy w opracowaniu także Tomasza Luisa de Victorii. Jest ono na 4 i 3 głosy. Wykonawców już znamy, to śpiewacy zespołu Solisti degli Amici Cantores. Polskie tłumaczenie brzmi następująco. Sław języku tajemnice ciała i najdroższej krwi, którą jako łask krynicę wylał w czasie ziemskich dni ten, co matkę miał dziewicę, król narodów godzin czci. Z Panny Czystej narodzony posłan zbawić ludzki ród, gdy po świecie na wszestrony ziarno słowa rzucił w lud, wtedy cudem niezgłębionym zamknął swej pielgrzymki trud. W noc ostatnią przy wieczerzy z tymi, których braćmi zwał, pełniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał, sam 12 się powierzył i za pokarm z rąk swych dał. Słowem więc wcielone słowo chleb zamienia w ciało swe. Wino krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce. Tylko wiara Bożą mową, pewność o tym w serca śle. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz, niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni, niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

Słodyczą, Jezu, Tyś bez miary, dla serca, które Cię pamięta, lecz ponad miód i ponad wszelkie dary, słodsza obecność Twoja święta. Nic w słodkim pieniu tak nie nęci, nic w uszach milej brzmieć nie może, niż tak błogiego dla pamięci, jak imię Jezus, Słowo Boże. Nadziejo grzesznych, co z win wstają, jak tkliwie modłów słuchasz w niebie, jak dobryś dla tych, co szukają, lecz czemżeś tym, co znajdą Ciebie? Ni język oddać zdoła w słowie, ni ksiąg uczonych treść bogata, kto zaznał, jeno ten się dowie, co znaczy kochać Zbawcę świata. Radością, Jezu, bądź nam trwałą, Ty, co masz wieńcem być nagrody. Bądź nieśmiertelną naszą chwałą, tam, gdzie wieczyste święcisz gody. Amen. Proszę Państwa, to były słowa w tłumaczeniu na język polski kolejnego utworu, mianowicie hymnu Jezu Dulcis Memoria, który zaraz usłyszymy najpierw w wersji chorałowej, czyli monodycznej, jednogłosowej, jako śpiew chorału gregoriańskiego, a następnie w opracowaniu czterogłosowym Tomasza de Victorii. Jest to motet. Wykonawcami będą śpiewacy solisti Deli Amici Cantores. Zapraszam.

Przedziwny królu nasz dziewiczy, zwycięzco piekieł pełen chwały, o niewymowna serc słodyczy, ponętny pełen wdzięczny cały. Gdy ty nawiedzasz serca wnętrze, wraz jasny prawdy blask w nim gości, świat traci urok, najgorętsze płomienie budzą się miłości. Ty serca strugi łask żywymi sam koisz, baranku duszy złoty. Tyś ponad wszelką radość ziemi i ponad wszelkie serce tęsknoty. Jezusa wszyscy sławcie z połem, o miłość proście Go bez miary. Jezusa z bożnych prac mozołem szukajcie Jego płonąc żary. Niech cześć Twą, Jezu, pieśń rozgłasza. Niech życie chwałę głosi Tobie, niech Ciebie wielbi miłość nasza, dziś i na wieki w każdej dobie. Słowa pięknego hymnu Jezu Rex Admirabilis, który usłyszymy teraz w opracowaniu trzygłosowym dokonanym przez Giovanniego Pierluigi da Palestrine, śpiewa zespół Solisti degli Amici Cantores.

Pewien człowiek sprawił wielką ucztę i zaprosił wszystkich i posłał swego sługę, by powiedział wszystkim zaproszonym: chodźcie, już wszystko gotowe. Posilcie się wszyscy moim chlebem, spróbujcie wina, które przygotowałem dla was. Chodźcie już. Chwała bądź Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chodźcie już. Ewangeliczna przypowieść o zaproszeniu na ucztę ujęta w responsorium z uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej. Usłyszymy ją najpierw w brzmieniu jednogłosowym gregoriańskim, a następnie w opracowaniu motetowym na 5 głosów. Autorem opracowania jest Giovanni Pierluigi da Palestrina. Śpiewają solisti degli Amici Cantores.

Miłość Chrystusa trwa do skończenia czasów po to, ażeby poza kresem doczesności objawić się w całej swojej pełni, w swojej prawdzie boskiej pełni. Dlatego właśnie miłość jest największa, jak pisał święty Paweł. Kolejnym utworem, który usłyszymy, będzie Lauda Sion, chwal Syjonie. Tekst jest zaczerpnięty z sekwencji na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa autorstwa świętego Tomasza z Akwinu. Sekwencja ta nie jest dzisiaj obowiązkowa w liturgii, chociaż można ją wykonać. Autorem opracowania na 8 głosów jest słuchany już wcześniej Tomasz Luis de Victoria. Polskie tłumaczenie fragmentów sekwencji, bo całość jest bardzo długa, według księdza Karyłowskiego brzmi następująco. Chwal Syjonie Zbawiciela, chwal hymnami wśród wesela, wodza i pasterza dusz. Ile zdołasz, sław go śmiało, bo przewyższa wszystko chwałą, co wyśpiewać pieśnią chcesz. Chwały przedmiot nad podziwy, chleb żywiący, pokarm żywy, dzisiaj się przedkłada nam. Chleb ten za wieczerzy stołem, Chrystus, łamiąc z braćmi społem, apostołom dał go sam. Co Pan czynił przy wieczerzy, wskazał, że i nam należy spełniać dla pamięci nań. Pouczeni tą ustawą, chleb i wino na bezkrwawą, odkupienia święcim dań. Dogmat dan jest do wierzenia, że się w ciało chleb przemienia, wino zaś w najświętszą krew. Gdzie zmysł darmo dojść się stara, serca żywa krzepi wiara, porządkowi rzeczy wbrew. Pod odmiennych szat figurą, w znakach różny nienaturą, kryje się tajemnic dziw. Ciało z trawą, krew napojem, w obu znakach z bóstwem swoim Chrystus cały mieszka żyw. Słuchamy 8-głosowego opracowania sekwencji Lauda Sion Tomasza Luisa de Victorii. Wykonuje go zespół Solisti degli Amici Cantores.

Domine non sum dignus, Panie nie jestem godzien. Słowa setnika skierowane do Pana Jezusa, kiedy ten obiecał przyjść do Jego domu uzdrowić sługę. Dzisiaj powtarzamy je w czasie mszy świętej przed przystąpieniem do Komunii Świętej. Posłuchajmy teraz motetu opartego na tym tekście. Opracował go na cztery głosy Tomasz Luis de Victoria. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Śpiewają solisti degli amici cantores, posłuchajmy.

Ego sum panis vivus, ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Słowa Jezusa, na których oparł się Giovanni Pierluigi da Palestrina, komponując motet na 5 głosów. Sam tekst jest dzisiaj używany w liturgii godzin jako antyfona w juczni na Boże Ciało. Posłuchajmy więc motetu Giovanniego Pierluigi da Palestriny Ego sum panis vivus w wykonaniu solisti degli amici cantores.

0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następne spotkanie w najbliższą niedzielę o tej samej porze. Szczęść Boże, mówi ksiądz Stanisław Ganczarski, który audycję przygotował i prowadził. Do usłyszenia.
1: Muzyka mistrzów łagodzi obyczaje i łączy pokolenia. Muzyka mistrzów w każdą niedzielę o 21.30 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas.

brak nam sił, krok w przód, dwa w tył na próżno. By starość świecko mieć z tobą dziecko, próbował czas poskładać nas za późno.

bronić się, tak kochać cię. Ostatkiem sił, ostatni krzyk.

Żar epoki nie użyczy wam chłodu. Żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno świeżością, że

żar epoki nie użyczy wam chłodu. Żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie, o ogrodach można śpiewać.

prostych słów, kilka prostych słów, te kilka prostych słów, kilka prostych słów, kochany tchórzu, dotknij.

nas dróg. Nieodkrytych jest jeszcze tyle ciepłych słów. Porwał zimny wiatr na rozstaju dróg. Wstań w górę, wznieś serce, niech usłyszy dobry Bóg, że ktoś serce w górę wzniósł. Tyle w nas myśli pokrytych lśniącym złotem. Ile z nich jeszcze odłożyłeś na potem? Tyle w nas trosk, zadumy i zwątpienia. Czy ktoś wie, jak przez życie przejść bez znieczulenia? Czy z nim kroczyć masz pod rękę? Czy je gonić jak w piosence? Czy pod jednym dachem przyjaźni zbratać się? Czy z nim iść równym krokiem? Czasem droczyć się pod płotem? Czy jak liść

dobry Bóg, że ktoś serce w górę wzniósł. Czy z nim kroczyć masz pod rękę, czy je gonić jak w piosence? Czy pod jednym dachem w przyjaźni zbratać się? Czy z nim iść równym krokiem, czasem droczyć się pod płotem? Czy jak liść